0: Radio Centrum.
1: Najwięcej roka w mieście!
2: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: promocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys.
2: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej roka w mieście.

Niko Baki Someday na 98,2 FM. No a my, moi drodzy, rozpoczynamy naszą poranną audycję Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota. 6 minut po godzinie 7 rozpoczynamy to po prostu idealnie. Już teraz Blind Melon i No Rain w waszych głośnikach. Jak to będzie z tym deszczem dzisiaj, to jeszcze zobaczymy.

Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl. Reklama.

Toto i Hold the Line na 98,2 FM. Moi drodzy, my powinniśmy sprawdzić sobie, jak będzie wyglądała dzisiaj sytuacja z naszą pogodą. No bo będzie całkiem chłodno. Aktualnie mamy 10 stopni, temperatura odczuwalna to 9 stopni Celsjusza. Ale uwaga, dopiero o godzinie 18 ma padać, także na razie możecie być spokojni. Deszcz dopiero po południu albo nawet wieczorem. Ciśnienie atmosferyczne 1018 hektopaskali przez co biometr jest umiarkowany, jakość powietrza jest dobra, także co? Nie ma czym się przejmować. Na razie w naszych głośnikach Mysłowic z kawałkiem Aleksander, także dajmy głośnik, bo to chyba idealna jesienna piosenka.

Dead Poets Society i Cold na antenie Akademickiego Radia Centrum. Moi drodzy, na zegarach właśnie 24 minuty po godzinie 7, także pora, żeby sprawdzić sobie, co jest w naszych lokalnych tutaj mediach. No i co dla was znalazłam? Na stronie Kuriera Lubelskiego mamy taki artykuł. Ciepło już nie ucieknie przez ściany. Zamość szykuje się do dużej inwestycji. No i przeczytać tutaj możemy w tym artykule, że w ciągu najbliższych lat, około 3 lat, drugie liceum ogólnokształcące czeka właśnie przebudowa i chodzi o wykonanie termoizolacji gmachu. Także już niedługo będą tam remonty. Oczywiście lepiej moim zdaniem, dzieciom nie będzie zimno, każdy będzie zadowolony. No a na stronie Dziennika Wschodniego mamy taki artykuł. Marsz Różowej Wstążki przejdzie ulicami Lublina. Miasto edukuje w kwestii walki z rakiem piersi. No i tutaj właśnie możemy przeczytać, że już jutro, w czwartek, 24 września, przejdzie Marsz Różowej Wstążki. Wydarzenie ma na celu zwrócenie uwagi na profilaktykę raka piersi i wsparcie chorych. Początek zaplanowano na godzinę 14 przed ratuszem. Inicjatywę tutaj organizatorem generalnie wspólnie jest miasto Lublin i Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek, także moi drodzy, można wspierać, można wybrać się właśnie na taki przemarsz, ubrać się na różowo i przejść razem z paniami przez miasto. Więcej informacji na stronie Dziennika Wschodniego, a my teraz już wracamy do muzyki AC/DC i Dirty Deeds Done Dirt Cheap.

0: Na zegarach 7.32, no już 33. Sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Moi mili, Aleje Racowickie już lekko zakorkowane. Podobnie Głęboka i Aleja Kraśnicka. Patrząc dalej, Pagi i Narutowicza. Tam postoicie sobie chwilę dłużej. Podobnie okolice Ronda Bohaterów Monte Cassino, ale jeszcze jest przejezdnie, także spokojnie. Mełgiewska przy Gospodarczej. Tam również możecie postać chwilę dłużej. No i Aleja Kraśnicka przy Jana Pawła II. Poza tym Unii Lubelskiej, no a inne ulice na razie podobno w dobrym stanie. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515-515-982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja. Silniki odpalone, światła gasną, startujemy. Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
2: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
1: Autopromocja.
3: Centrum.
4: Najwięcej lokal w mieście.
5: Stop.

Karion i Raj na 98,2 FM. No i moi drodzy, jest na znam artykuł, który mnie tak zaciekawił swoim tytułem, że musiałam go po prostu przeczytać i wam muszę też o tym powiedzieć, bo jest to moim zdaniem szalone. Meta przejęła nazwę Muse. Lider zespołu spotkał się z Markiem Zuckerbergiem i rozumiecie, że Muse musiało zmienić nazwę kont na mediach społecznościowych z po prostu Muse na Muse the Band, czyli Muse zespół, na platformie X, która wcześniej była Twitterem, i na Instagramie. No bo wyszedł teraz jakieś nowe urządzenie wyszło właśnie, które nazywa się Muse, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję firmy Meta. No i teraz właśnie Matt Bellamy wyjaśniał, jak doszło do tej całej sytuacji i spotkał się z Markiem Zuckerbergiem, no i właśnie Muse zmieniło nazwę na swoich mediach społecznościowych. Także moi drodzy, jeżeli teraz szukalibyście Muse w internecie, to nie zdziwcie się, jeżeli wyjdzie wam coś innego, a nie na przykład taka cudowna piosenka jak Hysteria.

Theater i Rise Above This na 98.2 FM. No i moi drodzy, przeczytałam przed chwilą, że niedługo ma zrobić się troszeczkę cieplej. Od niedzieli podobno ma zacząć wychodzić bardziej słońce na jakiś czas, no ale dzisiaj w tym tygodniu jeszcze będzie padało. Dzisiaj to zwłaszcza od godziny 18, no a ten tydzień jeszcze bardziej zachmurzony, dlatego taka piękna jesienna muzyka dzisiaj dla was jest tutaj przygotowana. Kochani, Wolf Alice już teraz z kawałkiem White Horses, no i pamiętajcie o tym, że jeżeli o 18 będziecie poza domem, no to weźcie ze sobą parasolkę.

0: Republika i Kombinant na 98,2 FM, a na zegarach już godzina 8, także pora na wydarzenia, które przygotował dla Państwa Szymon Skrzypek.
1: Kolejny zabytek przejdzie metamorfozę. O tym za chwilę. Powiemy również o dzisiejszej misji Politechniki Lubelskiej. Ponad 100-letni zabytek w Lublinie czeka na remont. Drugie LO przejdzie termomodernizację. Miasto szykuje metamorfozę kolejnej historycznej placówki. Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Hetmana Jana Zamoyskiego przy ulicy Ogrodowej. Projektanci będą musieli zapewnić docieplanie dachów, stropodachów, ścian i fundamentów. Unowocześnione zostaną również systemy grzewcze i energetyczne. Jako iż budynek widnieje w rejestrze zabytków od 1967 roku, prace muszą zachować i odtworzyć historyczne detale elewacji. Umowa z wybranym biurem ma trwać 3 lata, a oferty można składać do 30 września. Politechnika Lubelska podbije niebo. Już dzisiaj startuje misja Stratosfera. Wydarzenie odbędzie się dzisiaj w godzinach od 10 do 12 na boisku terenów zielonych uczelni. Uczestnicy zobaczą start balonu badawczego, który osiągnie wysokość kilkudziesięciu kilometrów. Urządzenie będzie przysyłać zdjęcia oraz dane pomiarowe, w tym informacje dotyczące temperatury, ciśnienia, wilgotności oraz wysokości. Przed startem naukowcy przedstawią budowę balonu oraz jego wyposażenie. Kapsuła powróci na Ziemię przy użyciu spadochronu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Kto zdaniem Polaków lepiej sobie radzi? Sąd może mieć mniejszą skuteczność. Według badania przeprowadzonego przez IMAS International

0: Kaczmarski, wiceprezes zarządu Kaczmarski Inkasso. Od poprzedniej edycji sondażu postrzeganie filmów indykacyjnych 2026 największe zmiany nastąpiły w postrzeganiu sądu. W 2026 ankietowani byli podzieleni co do sprawczości tych dwóch instytucji. Zmienił się także obraz dłużnika. W obrocie B2B nie jest to klient stracony. Blisko 50% pytanych odpowiada, że firmy windykacyjne działają w taki sposób, aby nie psuć kontaktów pomiędzy kontrahentami.
1: My sprawdźmy, co dzieje się na dworze. W tym momencie temperatura na termometrach to 10 stopni, a temperatura odczuwalna to 6 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1018 hektopaskali, przez co biometr jest umiarkowany. Jakość powietrza jest dobra. Przez większość dnia nie będzie padało, ale między 18 a 19 lepiej mieć ze sobą parasolkę.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Rozpoczynamy właśnie kolejną godzinę naszej porannej audycji Głowa do Góry. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota, a wysłuchacie właśnie Akademickiego Radia Centrum. No a teraz w waszych głośnikach A Perfect Circle z kawałkiem Weak and Powerless.

Green Lanky Dance to the Grave na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i moi drodzy, mówiłam wam, że będzie padało o 18 i niech pada, bo uwaga, Wisła w Warszawie jest na rekordowo niskim poziomie. Jest tak zwany czarny wrzesień, jeżeli chodzi o wodowskazy w stolicy. No i czytać możemy, że Warszawa Bulwary wskazał tam właśnie wodowskaz 98 centymetrów. To jest po prostu rekord i Warszawa nad Wielanówka, gdzie poziom spadł do około 20 centymetrów, rozumiecie? To w 2025 roku to było 104,32 centymetry, także to jest po kilkanaście centymetrów różnicy, także niech pada deszcz, niech właśnie, o, niech z nieba spadnie złoty deszcz, kiedyś tak Beata śpiewała. No a teraz posłuchamy sobie Dżemu, Wehikuł Czasu. Może nie jest to bajm, ale równie przyjemny klasyk.

Queens of the Stone Age i Go with the Flow na 98.2 FM. No i moi drodzy, mam tutaj bardzo ciekawą informację dla osób, które kochają książki, bo już niedługo lubelskie targi książek właśnie między 25 a 27 września. Także już niedługo, bo od piątku do niedzieli na terenie Targów Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Na stronie lubelskie.targiksiążki.pl możecie przeczytać wszystko. Tam macie rozpiskę, jeżeli chodzi o bilety, o atrakcje, ale będzie ich naprawdę, naprawdę mnóstwo, także jeżeli znacie kogoś, kto kocha po prostu książki i nie wyobraża sobie bez nich życia, no to wydaje mi się to idealna impreza na właśnie takie fajne wyjście, spotkanie. Jest tam sporo na przykład szans do porozmawiania z różnymi autorami, no i oczywiście przeczytania wspaniałych książek.

0: 30 minut do godziny 9. Sprawdźmy, co dzieje się na naszych ulicach. Aleje Racowickie już lekko zakorkowane, podobnie krakowskie przedmieście. Patrząc dalej, Wileńska, Głęboka i Kraśnicka. Tam postoicie sobie chwilę dłużej. Na Rutowicza taka sama sytuacja. Tak samo okolice Ronda Bohaterów Monte Cassino. Patrząc dalej, Wojciechowska, Zana, no i Mełgiewska przy Gospodarczej. Tutaj również możecie postać chwilę dłużej. Oczywiście Unii Lubelskiej, Prusa i Jaczewskiego. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Reklama. Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brykomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej roka w mieście!

Bad Religion z kawałkiem 21st Century Digital Boy na 98.2 FM. No i moi drodzy, niedługo na scenie w Polsce wystąpi zespół The Sisters of Mercy, który uznawany jest tak naprawdę za jeden z najważniejszych, jeżeli chodzi o rocka gotyckiego. Także jeżeli ktoś lubi takie mroczne klimaty, no to 22 października wystąpią oni w Centrum Koncertowym A2 we Wrocławiu, a dzień później, 23 października, zagrają w warszawskiej Progresji. Z tego co widziałam, to jakieś ostatnie bilety są jeszcze dostępne, także jeżeli ktoś chciałby się wybrać, no to właśnie w październiku będzie można usłyszeć ich na żywo. No skoro już o tym rozmawiamy, no to chyba musimy ich teraz posłuchać. Sisters of Mercy i Temple of Love już teraz w waszych głośnikach. A za chwilę porozmawiamy sobie o tym, jakie koncerty będą się odbywały w naszym mieście i w naszym kraju.

0: 45 minut po godzinie 8, także to pora na naszą imprezę FM. No i co niedługo będzie się działo w naszym kraju? Uwaga, uwaga, 2 października w piątek Strachy na Lachy wystąpią w poznańskiej Tamie, także jeżeli ktoś chciałby obejrzeć panów na żywo, no to jak najbardziej można wybrać się do Poznania, klub Tama, tam właśnie odbędzie się koncert zespołu Strachy na Lachy. No a my teraz już wracamy do naszego miasta. No i co tutaj będzie? Same polskie zespoły tak naprawdę, ale jakie cudowne. W sobotę już, 26 września, także niedługo, koncert Maciek Maleńczuk i Homo Twist. Także jeżeli ktoś chciałby się wybrać w Lublinie na fajny koncert w weekend, no to Fabryka Kultury Zgrzyt wam to właśnie zapewnia. Ale to jeszcze nie jest koniec, bo w Fabryce Kultury Zgrzyt 3 października wystąpi zespół Metro razem ze swoją trasą koncertową 365 widoków na przyszłość. Młody, wspaniały polski zespół, który warto moim zdaniem zobaczyć na żywo, także jeżeli będziecie 3 października wolni, no to ja na waszym miejscu wybrałabym się do Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum.

0: Ladypunk i zamki na piasku na antenie Akademickiego Radia Centrum, a na zegarach mamy już godzinę 9:00, także to pora na wydarzenia, które przygotował Szymon Skrzypek.
1: Studencie, pamiętaj o ubezpieczeniu. O tym za chwilę. Powiemy również o ostatnich szkoleniach do Wojsk Obrony Terytorialnej. Nowy rok akademicki to nie tylko przeprowadzki i układanie planu zajęć. Studenci powinni także sprawdzić, czy nadal mają ubezpieczenie zdrowotne i prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Szczególną uwagę na te kwestie powinny zwrócić osoby, które w wakacje pracowały lub zbliżają się do 26 urodzin. Po zakończeniu umowy o pracę student nie zostaje automatycznie ponownie objęty ubezpieczeniem przez rodzica lub uczelnię. W takiej sytuacji rodzic powinien ponownie zgłosić go do ubezpieczenia jako członka rodziny. Inaczej wygląda to w przypadku umowy zlecenia, która co do zasady nie powoduje utraty ubezpieczenia zdrowotnego studenta.
2: Informację o prawie do świadczeń można sprawdzić bez wychodzenia z domu. Przy zalogowaniu się na internetowo konto pacjenta należy wejść w zakładkę Moje konto i odszukać część Twoje ubezpieczenie zdrowotne. Tam znajduje się informacja, czy NFZ potwierdza uprawnienia do leczenia. Jeśli system nie potwierdzi prawa do świadczeń, trzeba koniecznie skontaktować się z osobą lub instytucją, która miała dokonać zgłoszenia.
1: Mówi Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Po ukończeniu studiów lub skreśleniu z listy studentów prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje jeszcze przez 4 miesiące. Przy przeprowadzce można również wybrać lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w nowym miejscu zamieszkania, a deklarację można złożyć przez internetowe konto pacjenta. To już finalny dzwonek na zdobycie nowego doświadczenia. 13 listopada ruszy ostatnie 16-dniowe szkolenie podstawowe oraz wyrównawcze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze przeznaczone jest dla osób rozpoczynających swoją drogę w armii i obejmuje takie umiejętności jak działanie w zespole, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pomocy czy funkcjonowanie pod presją. Zaś szkolenie wyrównawcze przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy.
3: Widzimy, że coraz więcej osób myśli dziś o bezpieczeństwie trochę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Kiedy ma się rodzinę, dom, pracę, stabilne życie i ludzi, za których czuje się odpowiedzialność, pojawia się potrzeba, żeby wiedzieć, jak zachować się w sytuacji kryzysowej i jak móc realnie pomóc swoim bliskim. I właśnie dla takich osób listopadowy nabór może być dobrym momentem

0: jest polskiej formacji artystycznej z lat 80. XX wieku. Współtworzyli ją m.in. Jarosław Modzelewski, Ryszard Grzyb i Paweł Kowalewski. Malarze reprezentowali nurt nowej ekspresji. Podczas spotkania uczestnicy zgłębią historię powstania i rozwoju grupy. Poznają także więcej szczegółów na temat stylu artystycznego, który dziś jest częścią kanonu. Wydarzenie odbędzie się dzisiaj o godzinie 18 w Galerii Labirynt przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki. Rozmowę z Bolesławem Czyżakiem poprowadzi Marta Ryczkowska. Wstęp jest wolny.
1: My sprawdźmy, co dzieje się na dworze. Termometry aktualnie wskazują 12 stopni, a temperatura odczuwalna to 7 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1018 hektopaskali, przez co barometr jest umiarkowany, jakość powietrza jest dobra. Do godziny 17 będziemy mieli słońce wychodzące zza chmur, a o 18 ma popadać przez 2 godziny.
2: Reklama. Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
3: Reklama.
4: Najwięcej rocka w mieście!
5: Radio Centrum.
1: Moi drodzy, właśnie w taki sposób rozpoczynamy ostatnią godzinę naszej porannej audycji Głowa do Góry w Akademickim Radio Centrum. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Rozpocznijmy ten dzień pięknie. Także już teraz Black Rebel Motorcycle Club w waszych głośnikach z kawałkiem Spread Your Love.

Genesis i Land of Confusion na 98,2 FM. No wydaje mi się, że podobnie będzie niedługo na maturze, po tym jak wyszedł serial Lalka na Netflixie. Nie wiem, kto z was już go oglądał, ale to jest taka luźna po prostu adaptacja, jeżeli chodzi o tę książkę. Te postacie nie są przedstawione tak, jak w książce, tylko jest to właśnie takie luźne nawiązanie po prostu do tej książki, także już teraz internauci śmieją się bez przerwy, że czekają na to, ile błędów kardynalnych na maturze będzie przez to, że taki właśnie serial się pojawił na platformach streamingowych, ale niedługo w kinach ma pojawić się również film Lalka, który już nawiązywać do lektury będzie dokładniej. Także nie mogę się doczekać, aż go zobaczę, a teraz trochę polskiej muzyki. Dziwna wiosna i zbliża się noc już teraz w waszych głośnikach.

The Smashing Pumpkins i Disarm na 98,2 FM. Idealna jesienna piosenka. No ale my mamy 23 minuty po godzinie 9 i pora na przegląd mediów ogólnopolskich. No i co tutaj dla was znalazłam? Jest to bardzo ciekawy artykuł na stronie Zielona Interia. Mamy taki właśnie artykuł. Potężny drapieżny ptak pojawił się w Polsce. Przesiadł w bocianim gnieździe. W gnieźnie, no akurat nie tam. I tutaj mamy taką informację. Kolejna obserwacja sępa płowego w Polsce. Wielki ptak pojawił się tym razem na Podlasiu, a konkretnie w Białymstoku. Polska leży poza głównym zasięgiem gatunku, dlatego pojawienie się sępa płowego u nas jest traktowane jako rzadkie i wyjątkowe stwierdzenie. Tutaj przeczytać właśnie jeszcze można, że choć w ostatnich latach podobne obserwacje pojawiają się w różnych częściach kraju, no to jednak nadal jest to rzadkość. Także jeżeli ktoś z was uwielbia właśnie takie informacje o sępach, no to możecie na stronie Zielona Interia poczytać sobie właśnie w tym artykule.

0: Reklama.
1: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
2: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
1: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
2: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
1: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
2: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
3: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście!

Lombard i Gołębi Puch na 98.2 FM. No i moi drodzy, mamy dzisiaj 23 września, także dzisiaj mamy już oficjalnie pierwszy dzień jesieni. No skoro jesień za oknami, no to wydaje mi się, że musimy posłać jednego z najbardziej jesiennych zespołów, jaki kiedykolwiek powstał. The Cure, już teraz w waszych głośnikach z kawałkiem The Last Day of Summer, który był w sumie wczoraj, ale wydaje mi się, że nadaje się to idealnie na dzisiejszą pogodę.

Rage Against the Machine i Renegades of Funk na 98 i 2 FM. Moi drodzy, nasza poranna audycja Głowa do Góry właśnie dobiegła końca. Przed mikrofonem była z wami Agnieszka Piechota. No i do usłyszenia dzisiaj o godzinie 19 w audycji z roku na rok. A teraz zostawiam was z kolejnym bardzo jesiennym zespołem The Smiths. Już teraz z How Soon Is Now. Do usłyszenia.

0: Jak reagować w sytuacjach kryzysowych? O tym za chwilę. Powiemy również o programie dbającym o zdrowe uśmiechy dzieci. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Jak reagować w sytuacjach zagrożenia? Mieszkańcy Lublina będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę podczas bezpłatnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności. Prowadzący przedstawił przydatne zasady reagowania m.in. na zagrożenia z powietrza i zdarzenia komunikacyjne. Uczestnicy będą mogli również przećwiczyć podstawowe metody udzielania pierwszej pomocy. Wydarzenie jest częścią cyklu spotkań informacyjnych organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin od ubiegłego roku.
1: Podczas wydarzenia mieszkańcy poznają najważniejsze informacje niezbędne w sytuacjach kryzysowych i nietypowych, m.in. jak reagować na sygnały alarmowe, gdzie znajdują się obiekty zbiorowej ochrony oraz punkty organizacji miejskiej odporności cywilnej, jak skompletować plecak ewakuacyjny, w jaki sposób odczytać lokalizację przejazdu kolejowego.
0: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Po części praktycznej będzie można zadać pytania prowadzącym. Spotkanie odbędzie się 29 września w godzinach od 17 do 19 w Domu Akcji Katolickiej przy Alei Jana Pawła II 11. Jak podkreślają organizatorzy, udział w wydarzeniu może wziąć każdy, niezależnie od wieku. Miasto zadba o uśmiechy dzieci. Program profilaktyki próchnicy zębów powraca. Wraz z początkiem września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą ponownie skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. Jest to kontynuacja programu, który obejmuje badanie i leczenie, jak i działania profilaktyczne oraz edukację.
2: Program profilaktyki próchnicy zębów ma na celu skuteczną poprawę stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży. Program obejmuje badania kontrolne, diagnostykę, leczenie ubytków oraz zabiegi takie jak lakowanie i lakierowanie zębów. Istotną częścią akcji pozostają również spotkania edukacyjne, podczas których najmłodsi uczniowie uczą się zasad higieny jamy ustnej oraz prawidłowej techniki szczotkowania zębów.
0: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego Miasta Lublin. Młodzież ma do wyboru 58 gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych na terenie szkół lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Aby skorzystać z profilaktyki w przypadku osób niepełnoletnich, potrzebna jest pisemna zgoda rodzica. Osoby pełnoletnie wystarczy, że zgłoszą taką chęć. Akcja potrwa do 13 listopada. To są wydarzenia akademickie.

0: stanu zdrowia pacjenta i występujących czynników ryzyka. Regularne badania pozwalają wcześnie wychwycić zmiany i zaplanować leczenie, zanim pogorszenie widzenia zacznie ograniczać codzienną aktywność.
1: Mówi doktor nauk medycznych Marcin Jezierski, kierownik medyczny okulistyki i ordynator szpitala NL Med. Głównym objawem zaćmy jest stopniowe, bezbolesne pogorszanie się ostrości widzenia i wrażenie patrzenia przez brudną szybę lub mgłę. W szczególności narażone są osoby z cukrzycą, ponieważ ta choroba może powodować wcześniejszy rozwój dolegliwości. Obecnie technologia jest na tyle rozwinięta, że możemy zdiagnozować zaćmy smartfonem, a operacja trwa 10 minut. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 12 stopni, jednak temperatura odczuwalna jest o 2 stopnie niższa. Barometry wskazują 1021 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
2: Akademickie
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
2: A w Brikomanie sprawdzałeś?
1: No nie, ale...
2: Ale co?
1: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
2: A to zobacz ten.
1: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl. Reklama.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Ich will.

0: promocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys. Autopromocja.
2: Reklama. No i zobacz, kochani, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl. Reklama.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Co to za sprzęt?
2: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
1: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
2: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
1: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
2: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
1: i Jakub Grys.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: The Cure na 98,2 FM, 15 wybiła, to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Ponad 200 wykroczeń i 8 pijanych kierowców. O tym za chwilę. Powiemy również o misji Politechniki Lubelskiej oraz o zdrowych uśmiechach dzieci.
0: W wydarzeniach Szymon Skrzypek.
1: Policjanci podsumowują wczorajszą akcję Hulajnoga. Na liście ponad 200 wykroczeń i pijani kierowcy. W Lublinie w trakcie ubiegłych działań funkcjonariuszy skoncentrowanych na zatrzymywaniu użytkowników hulajnóg elektrycznych skontrolowano ponad 460 osób. Na oku policji pozostawały również inne jednoślady, w tym rowery. Użytkownicy elektrycznych hulajnóg odpowiedzieli za 63 spośród ujawnionych wykroczeń. 8 z kierowców znajdowało się pod wpływem alkoholu. Służby przypominają o obowiązku korzystania z wyznaczonej infrastruktury rowerowej oraz o zachowaniu szczególnej uwagi. Nawet niewielki błąd może doprowadzić do tragedii. Mieszkańcy miasta mieli okazję zobaczyć eksperyment na żywo. Nad regionem przeleciał balon stratosferyczny. Pokaz startu oraz transmisja danych z wysokości kilkudziesięciu kilometrów zostały zorganizowane przez Politechnikę Lubelską w ramach 22. Lubelskiego Festiwalu Nauki. Dzięki dobremu przygotowaniu silny wiatr nie przeszkodził w zaprezentowaniu doświadczenia.
2: Pokazać, jak wygląda nasza Lubelszczyzna z góry i wydaje nam się, że to się uda, patrząc na aktualny stan pogodowy. A drugi temat to jest taki bardziej dydaktyczno-naukowy. Chcemy pokazać tutaj młodzieży właśnie aspekty związane z fizyką, z transmisją danych, z wymianą informacji, z przesyłem tych danych właśnie z wysokości. Także mamy tutaj połączenie zarówno fizyki, informatyki i radiotechniki w jednym.
1: Mówi profesor Łukasz Grabowski z Politechniki Lubelskiej. Przygotowania związane z wypuszczeniem balonu związały się nie tylko z wyliczeniami. Włożono także dużo pracy w skonstruowanie podwieszonej aparatury, która powinna przysyłać obraz, temperaturę, wysokość i pozycję z GPS-u.
3: Balon składa się z tej powłoki lateksowej, która zostanie wypełniona helem. Pod balonem będzie zawieszony spadochron i pod spadochronem będzie zawieszony ładunek, w którym będzie elektronika, która będzie przekazywała nam na Ziemię warunki atmosfery oraz obrazy z kamery.
1: Mówi doktor inżynier Grzegorz Barański z Politechniki Lubelskiej. Według przewidywań naukowców lot miał trwać około 90 minut razem z wznoszeniem i opadaniem. Na wysokość około 30 km powinien otworzyć się spadochron, a balon spaść. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miasto zadba o uśmiechy dzieci. Program profilaktyki próchnicy zębów powraca. Wraz z początkiem września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą ponownie skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. Jest to kontynuacja programu, który obejmuje badania i leczenie, jak i działania profilaktyczne oraz edukację.
4: Program profilaktyki próchnicy zębów ma na celu skuteczną poprawę stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży. Program obejmuje badania kontrolne, diagnostykę, leczenie ubytków oraz zabiegi takie jak lakowanie i lakierowanie zębów. Istotną częścią akcji pozostają również spotkania edukacyjne, podczas których najmłodsi uczniowie uczą się zasad higieny jamy ustnej oraz prawidłowej techniki szczotkowania zębów.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego Miasta Lublin. Młodzież ma do wyboru 58 gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych na terenie szkół lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Aby skorzystać z profilaktyki, w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest pisemna zgoda rodzica. Osoby pełnoletnie wystarczy, że zgłoszą taką chęć. Akcja potrwa do 13 listopada.
0: Pogoda za oknem może nie sprzyja. 16 stopni w tym momencie na termometrach. Odczuwalna temperatura to 14 stopni. W nocy temperatura spadnie do stopni 6 jedynie. Ciśnienie atmosferyczne to 1019 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany. Ale pomimo tej pogody mam nadzieję, że poprawimy ją trochę muzyką te humorki.
5: Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 4 minuty po 15 w tym momencie na zegarach. Aleksandra Baranowska się z wami wita. Rozpoczynamy godzinę szczytu w Akademickim Radiu Centrum z energicznymi The Strokes na sam początek. Last Night to już teraz na 98,2 FM.

to mniej niż zero, to jeszcze nie o naszych termometrach. Jeszcze tak źle nie jest. A przypominam, że dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni. Z tej racji świętujemy dzień spadającego liścia. To jest takie dość pozytywne święto, żeby trochę przypomnieć o tym, że nie

trzeba się smucić, że lato odchodzi, ale pozytywnie przyjąć tę jesień, bo w jesieni jeszcze sporo dobrego jest. Można sobie spokojnie pod kocykiem z herbatką przysiąść, no i posłuchać najlepszej muzyki w Radiu Centrum. A co do tego lata, to jeszcze nam się chyba jednak trochę przypomina, ale nie po to, żeby tam po nim płakać, ale ewentualnie powspominać. Więc chyba to właśnie od niego, Don't You Forget About Me.

25 minut po 15 w tym momencie na zegarach, a 33. Tyle miesięcy zostało do zakończenia całej przebudowy stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntowskich. Nasi lubelscy mistrzowie nie będą mogli teraz za bardzo korzystać z naszego pięknego stadionu, dlatego że trwa jego przebudowa, która jest zaplanowana na rok, na skończenie tej przebudowy, na rok 2028, a być może 2029. Mosir twierdzi, że w 2029 już nasze koziołki będą mogły wracać na ten tor i na nim odbywać zawody. Na to liczymy, no i liczymy, że tylko lepszy będzie ten stadion. A co na drogach, tym razem tych asfaltowych, a nie żużlowych, to dowiemy się za moment o wpół. Zapraszam na informacje drogowe, ale zanim to Ira i za każdy dzień.

0: 15.30 wybiła. Sprawdźmy sobie, co dzieje się w tym momencie na drogach w Lublinie. Nieco zakorkowany ten nasz Lublin. Aleja Unii Lubelskiej zakorkowana. Aleja Tysiąclecia przed skrzyżowaniem Solidarności. Tam doszło do zdarzenia drogowego, dlatego na Alei Tysiąclecia też tworzy się korek. Podobnie zresztą Grafa. Tam też chwilę postoicie. Aleje Racławickie i Głęboka również zakorkowane. Aleje Kraśnickie również. Tam też doszło do zdarzenia drogowego. Tam też uważajcie. No i przeznaczcie kilka minut, jeśli w tamte okolice się wybieracie. Wyjazd z Lublina przy Konopnicy i droga na Nałęczów również może być ciężko przejezdna, także tam też poświęcicie pewnie trochę czasu, ale być może to będzie czas świetnie przeznaczony, bo na posłuchanie najlepszej muzyki w mieście. Jeśli macie jakieś informacje drogowe, które warto przekazać innym kierowcom, to dajcie mi znać pod 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hotlap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
2: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Brykomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
7: Radio Centrum.
8: Najwięcej roka w mieście!

Manam na 98,2 FM, 20 minut pozostało do godziny 16, a ja też o Polsce, ale tym razem nie o polskiej muzyce, ale o polskiej architekturze, bo mamy taką dość specyficzną w Polsce budowę. Mówię tutaj o Kościele Miłosierdzia Bożego w Kaliszu. No i zaprojektował go konstruktor, bardzo błyskotliwy matematyk, młody architekt, no i co ważniejsze, student. Później ten kościół zbudowali w zasadzie parafianie i pozwolili na jego budowę. No a dlaczego on jest taki ciekawy? Bo ma kształt, uwaga, hiperboloidy parabolicznej. No i to jest nieprzypadkowy kształt, ale dość trudny do czyszczenia, jak się możecie domyślać. Otóż ten kościół zupełnie nie ma kątów prostych, co nie pozwala na zbudowanie żadnego rusztowania. No więc co postanowili zrobić wierni? Otóż zatrudniono tym razem nie panów budowlańców czy tam kogoś, kto się tym zajmuje, ale alpinistów i wspinaczy, żeby na ten kościół się wspięli i go wyczyścili. Także takie w Polsce mamy kreatywne pomysły, no i bardzo dobrze. Czysto musi pozostać. Tak jak w zasadzie na naszej antenie. Guano Apes na 98,2 Fire in Your Eyes.

Oklahoma i Wola istnienia. Tak było w Polsce w roku 2008, a my sobie na moment skoczmy do 74 jeszcze, do Anglii, a tam królował glam rock, drodzy Państwo, w tamtym momencie. No, z Davidem Bowiem na czele. Zresztą jest jedna z takich piosenek, która się ukazała na płycie Diamond Dogs od Davida Bowiego właśnie z 74, która jest najczęściej coverowaną piosenką Davida Bowiego. No i właśnie wtedy świat usłyszał po raz pierwszy ten riff. No i później kilka coverów nastało. No, sam David wspominał o tej piosence, że jest ona zdecydowanie pewnym wyrazem buntu. Zresztą sam tytuł o tym mówi, Rebel Rebel. No i o tym, co działo się w Anglii w latach 70. Poza tym glam rockiem, oczywiście tam nieco punka wkraczało, ale też ta piosenka podobno ma coś z Marka Bolana, z którym Bo już od lat 60. się znał. Ale to posłuchajcie.

0: Royal Blood z nowością na 98.2 FM Swallow the Bomb. I właśnie teraz wybiła 16, co oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiocentrum.
1: Rosyjska maszyna naruszyła polską przestrzeń powietrzną. O tym za chwilę. Powiemy również o podróży przez historię Afryki w lubelskiej kawiarni.
0: W wydarzeniach Szymon Skrzypek.
1: Zaczynamy od informacji z kraju. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną. Do zdarzenia doszło dzisiaj około godziny 11 w okolicy miejscowości Braniewo w województwie warmińsko-mazurskim. Rosyjska maszyna Mi-8 wykonywała lot z obwodu Królewieckiego. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że helikopter przekroczył polską granicę na maksymalną głębokość około 300 metrów i przebywał w niej przez 42 sekundy. W związku ze zdarzeniem poderwano samoloty myśliwskie, a siły naziemne postawiono w stan gotowości. Charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej, podkreśla w mediach społecznościowych dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Zakupy mogą być nie tylko codzienną potrzebą, ale też sposobem na wspieranie ważnych inicjatyw społecznych. W Lublinie po raz 12 wyróżniono podmioty, które łączą swoją działalność z pomocą osobom potrzebującym wsparcia. Dzisiaj w lubelskim centrum konferencyjnym odbyła się gala Zakup Prospołeczny, podczas której wręczono certyfikaty potwierdzające otrzymanie znaku promocyjnego ekonomii społecznej. W tym roku wyróżnienia trafiły do 50 podmiotów, w tym 9, które otrzymały je po raz pierwszy. Certyfikowane organizacje działają m.in. w branży edukacyjnej, opiekuńczej oraz w obszarze wsparcia seniorów.
2: Honorujemy podmioty ekonomii społecznej, które tworzą miejsca pracy. Tworzą miejsca pracy dla osób trudno zatrudnialnych, dla osób długotrwale bezrobotnych, dla osób w kryzysie bezdomności. W związku z tym chcemy poprzez przyznanie dzisiaj certyfikatu Zakup Prospołeczny promować te podmioty, bo oprócz tej działalności gospodarczej, jaką te podmioty prowadzą, najważniejszy jest ten czynnik społeczny, jest ważny człowiek, a więc wspieramy.
1: Mówi Małgorzata Romanko, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Przyznawany znak ma pokazywać konsumentom, że wybierając konkretną usługę lub produkt, mogą jednocześnie wspierać aktywizację zawodową i socjalną osób zagrożonych wykluczeniem. Organizatorzy podkreślają, że odpowiedzialne decyzje zakupowe mogą być jednym z elementów budowania bardziej zrównoważonej gospodarki. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Historia Afryki połączy się z podróżniczymi doświadczeniami. Nadchodzi spotkanie autorskie z Tomaszem Szewczykiem. Tematem wydarzenia będzie jego książka Prezydent Afryka Kwambe Nkrumaha. Publikacja przeplata reportaż i biografię pierwszego przywódcy niepodległej Gany i z osobistą opowieścią twórcy o poznawaniu postaci polityka. W rozmowie towarzyszyć będzie pokaz slajdów, a uczestnicy będą mogli także zadawać pytania autorowi.
3: Duża część materiału to jest materiał zebrany przeze mnie w czasie podróży po Afryce, nie tylko po Ganie, i o tym też właśnie będę opowiadał, to znaczy i o samej postaci prezydenta, o tym dlaczego on, ale też o własnych doświadczeniach z Afryki. Świadomość tego, jak istotna była historia Gany w historii dekolonizacji całego kontynentu, jest na tyle niska, że chciałem to po prostu przybliżyć polskiemu czytelnikowi.
1: Mówi Tomasz Szewczyk, autor książki. Spotkanie rozpocznie się we wtorek 29 września o godzinie 18 w księgarni kawiarni Między Słowami. Organizatorzy podkreślają, że aby dołączyć do rozmowy, nie trzeba wcześniej znać publikacji.
0: 15 stopni na termometrach w tym momencie, 13 stopni to odczuwalna temperatura powietrza. Przypominam, że dziś w nocy zrobi się chłodno, 6 stopni na naszych termometrach zobaczymy, tak około 6 rano. A jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne w tym momencie, to 1019 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Dzień dobry. Po raz drugi Aleksandra Baranowska się z Wami wita po tej stronie mikrofonu. No i zaczynamy drugą z godzin szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Zachęcam, żeby trochę pośpiewać, potańczyć teraz. No chyba, że prowadzicie, to skupcie się na drodze, ale ponucić zawsze można. Rubi.

That Poets Society i Cold na 98,2 FM, 11 minut po 16 w tym momencie na zegarach. Ja jeszcze spoglądam w kalendarz. 23 września dziś mamy. No i to jest dzień nie byle jaki, bo wczoraj zaczęliśmy, w zasadzie już obchodzimy, Międzynarodowy Tydzień Głuchych. No i w ramach tego tygodnia właśnie 23 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. On został ustalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. No i jego celem jest podkreślenie roli, jaką język migowy odgrywa w życiu osób głuchych, ale wydaje mi się, że nie tylko w życiu osób głuchych, ale i w naszym również rolę jakąś może odgrywać dość istotną. Tutaj podkreślam, że to jest istotne święto ze względu na to, że no docenimy tą komunikację i myślę, że my też powinniśmy docenić jako osoby słyszące, że jesteśmy w stanie porozumiewać się w taki sposób, no i przy okazji słuchać świetnej muzyki, na co nam to pozwala. Ale przypominam, że język migowy to nie jest tylko po prostu jeden język migowy. Mamy też nie tylko polski język migowy, ale na całym świecie ich jest kilka. No i zachęcam, żeby chociaż tych podstawowych znaków się nauczyć. To na pewno nam ułatwi komunikację w momentach, kiedy spotkamy się z taką osobą, która komunikuje się w taki sposób. O tym przypominam i zachęcam, a póki co wracam do muzyki i do tego, co na antenie. A tam, oj, klasyka, klasyka.

Polacy odpowiedzieli, czy widzą gdzieś miejsce AI w samochodach, które ma pomagać kierowcom w jeździe. Część z nich oczywiście zupełnie nie chce widzieć AI w swoich samochodach, ale część twierdzi, że wcale sztuczna inteligencja nie ma zastępować kierowcy, ale może za to pomagać w innych funkcjach potrzebnych do prowadzenia pojazdu. No i na pierwszym miejscu znalazł się system, który kontroluje stan osoby prowadzącej auto, no i może zareagować w razie zagrożenia. Takie rozwiązanie wybrało aż 38% uczestników badania. No i nieco mniej, 31% też chciałoby korzystać z AI, ale tym razem z technologii podpowiadającej odpowiednią prędkość na podstawie ruchu i sygnalizacji świetlnej. 28% ankietowanych zupełnie nie widzi miejsca AI za kierownicą. Także tak prezentują się badania przeprowadzone niedawno na Polakach. Jeśli chcecie przeczytać więcej, no to portal gazeta.pl przedstawia cały wynik tych badań. No a jeśli chodzi o informacje dla kierowców, tym razem nie o samochodach, ale o tym, co dzieje się na lubelskich drogach, to już za moment, za 2 minuty zapraszam na informacje drogowe. Póki co, Pijama Porno.

0: No to zobaczmy, jak tam korki w Lublinie. Aleja Unii Lubelskiej zakorkowana, podobnie Małgiewska i Grafa. Chwilę postajecie też na Męczenników Majdanka. Też troszeczkę korki tworzą się na Alejach Racławickich czy na Alei Kraśnickiej. Podobna sytuacja jest na Jana Pawła. A jeśli o czymś nie wspomniałam, a wiecie, że coś się dzieje na drogach, korki, zdarzenia drogowe, dajcie znać pod 515 515 982, a ja o nich poinformuję innych kierowców.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Co to za sprzęt?
3: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
2: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
3: Ja pomyliłam dziewiątkę z czwórką, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
2: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
3: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
2: i Jakub Grys.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście!

Taki polski klasyk na 98,2 FM. Kobranocka i Kocham Cię jak Irlandię. A my od polskich piosenek nieco sobie odejdziemy i zajrzymy, co tam się dzieje w wielkim świecie muzycznym. Roger Taylor się ostatnio wypowiedział w wywiadzie dla BBC Radio, dlatego że Roger Taylor, perkusista Queen, wydaje swój siódmy solowy album zatytułowany Violence Insane in a Beautiful World. No i z tej racji nieco promocji trzeba pociągnąć. Stąd wywiady. Przyznał się ostatnio, czego słucha i jakie piosenki najmocniej wpłynęły na jego karierę muzyczną. Jestem ciekawa, czy wy to słyszycie w piosenkach Queen, że to właśnie akurat ci twórcy i te piosenki. Między innymi tutaj się pojawiło The Who i My Generation, Led Zeppelin i Rock and Roll, zaraz obok David Bowie i Space Oddity, ale też coś z troszeczkę nowszych klimatów, czyli Radiohead i Creep. Pojawili się też Beatlesi, Tomorrow Never Knows, a to ciekawe, bo ostatnio gitarzysta Queen, czyli Brian May, przyznał się, że bardzo ceni George'a Harrisona, no i przyznał, że absolutnie podziwiał go jako innowatora. Mówi, że jak najbardziej nim się inspirował i poleca to też innym gitarzystom, którzy czy to już są na scenie, czy na nią wkraczają. Tak jak mówię, jestem bardzo ciekawa, czy te takie Beatlesowe nawiązania słyszycie w piosenkach Queen i możecie się może przysłuchać, bo posłuchamy czegoś.

9 minut do 17 pozostało. Omen, i co mnie tutaj trzyma na 98,2 FM? Przed chwilą usłyszeliśmy, no a my pozostaniemy w tych polskich tematach. Tym razem nie muzycznych, ale zajrzyjmy do świata polskich seriali. Lalka pojawiła się na Netflixie, no i nie schodzi z topowych miejsc, jeśli chodzi o polskie seriale, odkąd w ogóle się na Netflixie pojawiła. No, poza granicami Polski też robi niezłą karierę. No i tak jak Netflix udostępnił globalne wyniki oglądalności z poprzedniego tygodnia, no to zgodnie z nimi na całym świecie przy Lalce spędziliśmy 16,9 miliona godzin. Jakbyście to chcieli przeliczyć na lata, no to już odpowiadam, że to jest prawie 2000 lat. Także adaptację Prusa całkiem nieźle się ogląda. Jestem ciekawa, czy całkiem nieźle się czyta, bo mam nadzieję, że teraz zamiast lektury nie będzie trzeba w szkole znać całego przebiegu serialu Lalki. Ja chyba bym wolała pozostać przy książce.

0: Rainbow na 98.2 FM, a tymczasem wybiła 17.
1: Przeszkody na torach pod Łukowem, o tym za chwilę. Powiemy również o wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzeżeniu.
0: Przy mikrofonie Szymon Skrzypek.
1: Betonowe bloczki na torach pod Łukowem. Na miejscu pracowali kontrterroryści. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Łukowie przyjął zgłoszenie o niebezpieczeństwie wczoraj około godziny 18.45. Przeszkody leżały na torach szlaku Stoczek Łukowski – Łuków w Jedlance. Po trasie poruszały się dwa pociągi towarowe, które najechały na bloczki pochodzące z rozbiórki peronu pobliskiej nieczynnej stacji kolejowej. W obu lokomotywach uszkodzone zostały przednie zgarniacze. Żaden ze składów się nie wykoleił i nikt nie został ranny. Oględziny pirotechników nie ujawniły obecności materiałów wybuchowych. Prokuratura po wstępnych ustaleniach wykluczyła, aby to był efekt działań terrorystycznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed firmami, które oferują odpłatną pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego. Za takie usługi można zapłacić nawet ponad 20 tysięcy złotych. Pracownicy instytucji otrzymują kolejne zgłoszenia dotyczące działalności płatnych pośredników. Wcześniej przedstawiciele kancelarii kontaktowali się z osobami z niepełnosprawnościami bezpośrednio w ich domach, a także promowali swoje usługi w internecie. Teraz nawiązują kontakt korespondencyjnie.
2: Wysyłają listy bezpośrednio do domów seniorów i osób z niepełnosprawnością z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające. Ostrzegamy przed taką pomocą, bo wsparcie w wypełnieniu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS, a także na naszej infolinii.
1: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Pracownicy zakładu apelują o ostrożność i korzystanie z oficjalnych źródeł informacji dotyczących świadczenia. W przypadku podejrzenia oszustwa sprawę należy zgłosić policji. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Kto zdaniem Polaków lepiej sobie radzi? Sąd może mieć mniejszą skuteczność. Według badania przeprowadzonego przez IMAS International na zlecenie Kaczmarskiej Inkasso w lipcu 2026 roku wynika, że przedsiębiorcy lepiej oceniają skuteczność firm windykacyjnych w zestawieniu z organem wymiaru sprawiedliwości. Zaś 69% ankietowanych twierdzi, że windykatorzy zwiększą szansę na odzyskanie długu.
3: Profesjonalna windykacja nie powinna polegać na eskalowaniu konfliktu. Najpierw trzeba ustalić, co rzeczywiście dzieje się po stronie dłużnika i czy jest możliwe porozumienie. Z naszego doświadczenia wynika, że firmy coraz częściej oczekują właśnie takiego podejścia. Skutecznego, ale pozwalającego zachować relację tam, gdzie ma to biznesowy sens.
1: Mówi Jakub Kostecki, wiceprezes zarządu Kaczmarskiej Inkasso. Od poprzedniej edycji sondażu postrzeganie firm windykacyjnych 2026 największe zmiany nastąpiły w postrzeganiu sądu. W 2023 ankietowani byli podzieleni co do sprawczości tych dwóch instytucji. Zmienił się także obraz dłużnika. W obrocie B2B nie jest to klient stracony. Blisko 50% pytanych odpowiada, że firmy windykacyjne działają w taki sposób, aby nie psuć kontaktów pomiędzy kontrahentami.
0: Po raz ostatni w godzinach szczytu sprawdźmy sobie, jak pogoda za oknem. 15 stopni w tym momencie na termometrach, 13 stopni to odczuwalna temperatura. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to wynosi ono 1019 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
4: Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
5: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej oka w mieście.
0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Trzy razy na trzecią godzinę szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska i zaczynamy z Kings of Leon. To chyba znak się Sex on Fire.

Na zawodach w Atenach Mistrzostw Świata Masters znakomicie spisali się nasi chełmscy weterani podnoszenia ciężarów. Największy sukces odniósł Janusz Golik, który w kategorii wiekowej, uwaga, uwaga, 85 lat wywalczył mistrza świata, tytuł mistrza świata. Jan Krawiec w kategorii 70 lat zajął 5. miejsce. No i brawa dla tych panów, bo to naprawdę o takich panach trzeba mówić głośno, o takich osiągnięciach. No ale więcej znakomitych Polaków mamy tutaj na antenie, chociażby Krzysztof Zalewski, to już teraz.

tak zimno było w 77, to przez pewną kobietę akurat, o której ta piosenka opowiada. No ale u nas też w 2026 również zimno. Doszły mnie takie słuchy, że podobno nawet już dziś w lubelskich autobusach odpalono grzanie. Także to znak, że ta jesień już chyba przyszła. Dlatego może sprawdźmy sobie, jak wygląda ta warszawska jesień. O tym Tilaw trochę więcej.

0: Radio Centrum. Centrum.
1: Najwięcej joga w mieście.
2: Took a bite out of Mountain Range.

0: pół do szóstej w tym momencie na zegarach. Zatem po raz trzeci sprawdźmy sobie, co dzieje się na drogach w Lublinie w tym momencie. Dość przejezdny jest Lublin, jeśli chodzi o korki drobne, mogą tworzyć się na Alei Unii Lubelskiej oraz w okolicach Alei Kraśnickiej. Głęboka i Aleje Racławickie, tam też może być jeszcze momentami ciężko przejechać, choć z korkami nie jest źle. Doszło do zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu Kuńskiego z Wolską, dlatego tam też mogą drobne korki się tworzyć. Póki co jeszcze ich nie ma i mam nadzieję, że takowe się nie pojawią, ale jeśli w jakimś stoicie bądź wiecie o czymś, co dzieje się w tym momencie na drodze, to dajcie mi znać pod 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
2: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Reklama.
1: Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.

drugiego albumu System of a Down, tak zwanego Self-Named, czyli nazwanego właśnie System of a Down. Zajął 38 miejsce na liście przebojów Alternative Airplay i 25 miejsce na liście Billboard, no co jest niesamowitym osiągnięciem, no ale później panowie się jeszcze tylko rozkręcili. No i na tym teledysku do tego singla, zresztą Serge Tankian ma takie dreadlocki, dready, które tam możemy zobaczyć. To nie była w zasadzie jego prawdziwa fryzura, tak się same układały te włosy na samym początku lat 2000 i pod koniec lat 90. Nigdy Serge dreadów nie robił, tak twierdzi. No ale na tym teledysku możemy te jego włosy zobaczyć. No niedawno System of a Down w Polsce zagrali w wakacje. Dwa koncerty w Warszawie. No a jeśli chodzi o koncerty, które na nas czekają już niedługo, no to zapraszam do imprezy FM już za chwilę.

0: I przyszedł czas na to, żebyśmy sprawdzili sobie, co nas czeka w najbliższym czasie w Lublinie, jakie wydarzenia na nas czekają. No i zaczniemy sobie od tego, co już naprawdę niedługo. Metro pojawi się w Lublinie. To taki młody, alternatywny zespół, chociaż myślę, że już kojarzycie jego brzmienie. Dość melancholijne, a jednak nieco rockowe. No i to wszystko łączy Metro właśnie. 3 października pojawią się w Lublinie w Fabryce Kultury Zgrzyt. Start koncertu o 20, ale drzwi otwierają się już o 19, więc jeśli jesteście zainteresowani, to polecam sprawdzić Metro w Fabryce Kultury Zgrzyt w Lublinie 3 października. Lecimy dalej i sprawdźmy, co będzie działo się w listopadzie, ale o tym już warto pamiętać, żeby sobie te daty ponotować. Doplord i Jak zagrają w Kultowej w Lublinie. No i to jest dość ciekawe połączenie. Trochę stonera, trochę doomu, no i troszeczkę takich bardziej psychodelicznych, stonerowych brzmień też się pojawi. Jeśli chodzi o to, co, kiedy to będzie, to 10 listopada, przypominam, w Kultowej Doplord i Jak. No i na sam koniec lekka zmiana klimatu. Pan Grzegorz Turnał ze swoim albumem Szósta godzina jest teraz w trasie koncertowej. No i zahaczy o Lublin. 16 listopada o godzinie 19 zjawi się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, więc jeśli takie dość spokojne, ale też bardzo ciekawe brzmienia was interesują, no to trochę krakowskich brzmień z panem Grzegorzem Turnałem 16 listopada, przypominam, w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
1: Centrum. Najwięcej loka w mieście!

I w taki dość punk-rockowy sposób kończymy dzisiejsze godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Żegna się z Wami Aleksandra Baranowska, ale jeszcze zapraszam, żebyście z nami zostali, bo o godzinie 18 wydarzenia, a o 19 z roku na rok z Jakubem Gryzem i Agnieszką Piechotą, a zaraz po tym Hot Lab z Filipem Lechem. Także będzie się jeszcze dzisiaj działo, zostańcie przy odbiornikach. No a tymczasem ja Wam mówię, do usłyszenia.

0: dwaj kierowcy i 104 punkty karne. O tym za chwilę. Powiemy również o nadchodzącym Marszu Różowej Wstążki oraz o twórczości Seweryna Krajewskiego. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Kontrola autokaru doprowadziła do 34 mandatów. Dwóm kierowcom przypisano łącznie 104 punkty karne. Do sytuacji doszło na drodze S7 w Giebułtowie. Inspektorzy sprawdzili numer rejestracyjny autokaru zarejestrowanego w Białorusi. Służby ujawniły kilkadziesiąt zarejestrowanych przekroczeń prędkości. Doprowadziło to do zatrzymania pojazdu. Prowadzącymi byli dwaj obywatele Białorusi. Pierwszy z kierowców miał przekroczyć dozwoloną prędkość 15 razy, po czym przypisano mu mandaty na łączną kwotę 3000 zł. Drugi obcokrajowiec był odpowiedzialny za 19 wykroczeń i otrzymał karę na kwotę 3900 zł. Już w czwartek Lublin stanie się różowy. Darmowe badania i konsultacje czekają w sercu miasta. Marsz Różowej Wstążki to inicjatywa kultywowana w kilku miastach w całej Polsce. Stworzona w celu przypomnienia kobietom o profilaktyce raka piersi i o regularnych badaniach. Lubelska edycja rozpocznie się już 24 września o 14 na Placu Litewskim.
1: Po zakończeniu marszu na Placu Litewskim do godziny 17 działać będą punkty informacyjno-konsultacyjne poświęcone profilaktyce chorób nowotworowych, diagnostyce i możliwościom leczenia. Na miejscu będzie można wykonać podstawowe badania, zapisać się na mammografię, a także skorzystać z porad i konsultacji specjalistów. Ważną częścią wydarzenia będą również spotkania z przedstawicielkami Lubelskiego Stowarzyszenia Amazonek.
0: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego Miasta Lublin. Marsz zakończy się wspólnym utworzeniem symbolicznej różowej wstążki, międzynarodowego znaku walki z rakiem piersi. Organizatorzy zachęcają do założenia różowego akcentu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed nami wieczór z twórczością Seweryna Krajewskiego. Klasyczne utwory polskiego kompozytora wybrzmią w nowych stylizacjach. Podczas koncertu wystąpią Bartek Grzanek oraz Iza Połońska z zespołem. Wokaliści wykonają dzieła muzyka w aranżacjach Leszka Kołodziejskiego. Publiczność zanurzy się m.in. w takich dźwiękowych opowieściach jak Uciekaj moje serce, Nie jesteś sama oraz Niech żyje bal. Koncert Baw mnie, piosenki Seweryna Krajewskiego odbędzie się w niedzielę 27 września o godzinie 17 w Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie internetowej organizatorów adrian-art.pl. Na koniec przejdziemy do informacji z kraju. Tatry pokryły się białym puchem. Dzisiaj, 23 września, rozpoczęła się kalendarzowa jesień. W Tatrach natomiast już pojawiły się srogie zimowe warunki. Na szlakach zalega śnieg, a jego grubość miejscami przekracza kilkanaście centymetrów. Jak przekazało tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe, śnieg pojawił się od wysokości około 1500 metrów nad poziomem morza. Tatrzański Park Narodowy wydał dzisiaj ostrzeżenie o zagrożeniu lawinowym. Szlaki pozostają mokre i śliskie, a turyści powinni odpowiednio przygotować się przed górską wyprawą.
2: Filip Lech, witam i zapraszam na serwis sportowy. Zaczynamy od siatkówki. Demolka na Mistrzostwach Europy. Reprezentacja Polski gładko rozprawiła się z kadrą Niemiec. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali 3-0, 25-23, 25-17 i 25-17. Polacy w całym turnieju legitymują się bilansem 6 zwycięstw i jednej porażki z Bułgarią w fazie grupowej. Biało-czerwoni są już w strefie medalowej, a o finał Mistrzostw Europy powalczą ze zwycięstwem meczu Belgia-Słowenia. Przechodzimy do tenisa. Maja Chwalińska wraca do wysokiej formy. Finalistka wielkoszlemowego Rolanda Garrosa rywalizuje obecnie w turnieju rangi WTA 500 w Singapurze. Polka w meczu 1/8 finału rozbiła Ukrainkę Oleksandrę Olejnikową 6-0, 6-1. Przed Chwalińską teraz ćwierćfinał zawodów w Singapurze. Zmierzy się w nim z doświadczoną Belgijką Elise Mertens. A na koniec piłka nożna. Po kilku miesiącach przerwy do gry wraca reprezentacja Polski. Na wczorajszej konferencji prasowej trener polskich bramkarzy podsumował, jak wygląda sytuacja między słupkami narodowej drużyny.
3: Przez 15 lat mieliśmy rzeczywiście komfort wyboru. Trzech bramkarzy, który nie przyjechał, był kompletnym bramkarzem. Doświadczenie po kilkadziesiąt spotkań. Kwestia była, kto będzie grał, kto usiądzie na ławkę, kto usiądzie na trybunę. Dzisiaj to się zmieniło. To, z czym mierzymy się dzisiaj, jest też efektem tego, co było przez te 15 lat. Że ten komfort powoduje powodował, że żaden inny bramkarz nie mógł tego doświadczenia zbierać. I dzisiaj jak spojrzymy na obsadę bramki, to każdy z zawodników jest przede wszystkim z takim deficytem doświadczenia reprezentacyjnego.
2: Trzytygodniowe zgrupowanie rozpocznie się spotkaniem w piątek 25 września przeciwko Bośni i Hercegowinie. 28 natomiast na wyjeździe Polska zagra ze Szwecją. Kolejne dwa mecze zaplanowano na początek października. Drugiego zagramy z Rumunią, a piątego ponownie z Bośnią i Hercegowiną.
0: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 13 stopni, jednak temperatura odczuwalna jest o 3 stopnie niższa. Barometry wskazują 1019 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: promocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys.
2: Autopromocja. Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama. Radio Centrum.

Zaśnij już wystraszone oczy zmruż. Nie ma już nadziei, żeby zapomnieli zabrać mnie. Na twych oczach zabrać mnie. Wezmą cię, potem także wezmą cię. Sztandary, opacze, kolby załomoczą nasze drzwi, żeby zabrać ciebie już.

0: Reklama.
1: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
0: Reklama.
2: Z roku na rok.
0: Z roku

0: Queens of the Stone Age i Feet Don't Fail Me w audycji z roku na rok. Dobry wieczór.
1: Dzień dobry wieczór, można powiedzieć. 6 minut po godzinie 19 mamy 23 września. Zaczynamy już, o ile się nie mylę, przedostatnią edycję w sezonie wakacyjnym naszej audycji. Sprawdzamy sobie dziś rok 2017 i co takiego się wtedy wyrabiało. Jak wspominamy rok 2017, to oczywiście pytanie, które musi też się pojawić zawsze.
0: Jakie?
1: Jak wspominamy ten rok.
0: A, no...
1: Ale za muła.
0: Wspaniały to był rok, nie zapomnimy go nigdy.
1: Oczywiście. A w ogóle, gdzie kultura nasza? Przywitajmy się może. Agnieszka Piechota jest z nami.
0: A ze mną Jakub Grys tutaj w studiu właśnie.
1: Witamy jeszcze raz. I zaczynamy od czego? Od Queens of the Stone Age oczywiście. Feet Don't Fail Me, to z płyty Villains. Siódmy album tego zespołu. Krążek o złoczyńcach, tak niby tytuł podpowiada nam, ale pomimo tego muzyka, którą możemy usłyszeć na tym albumie, jest bardzo taneczna.
0: Taneczna? A ta piosenka w sumie nie jest aż taka taneczna, ona jest chyba najciekawsza. Też.
1: Jest najciekawsza, tak. Na pewno, a to w dużej mierze tak. Dlatego, że numer, a przynajmniej ta druga część, wykluczając to takie długie intro, które jest na początku.
0: Ono trwa prawie 1,5 minuty.
1: Tak, dokładnie. To druga część natomiast jest, pamięta sesje nagraniowe do płyty z Iggy Popem.
0: O tak?
1: To tego nie wiedziałam. Ale pozostałe kawałki, które możemy przesłuchać, są zdecydowanie bardzo taneczne, a to w dużej mierze dzięki producentowi, czyli Markowi Ronsonowi, który specjalizuje się w muzyce R&B i w popie.
0: Ale w sumie masz, jak tak teraz o tym pomyślałam, to masz rację, że jest bardziej taneczne, bo
1: jest.
0: Te wcześniejsze były rzeczywiście o wiele mocniej stonerowe, te albumy. No dobra, my przechodzimy dalej. Co będzie kolejne? Marilyn Manson z albumem Heaven Upside Down. Wybraliśmy kawałek Kill For Me. No to jest 10. w ogóle jego album.
1: Tak,
0: to też...
1: swoją drogą krążek miał początkowo nazywać się Satan, ale później to się przekształciło w Heaven Upside Down. Swoją drogą początkowo krążek miał zostać wydany w walentynki, ale został ostatecznie przełożony w dużej mierze ze względu na śmierć ojca Briana Warnera, czyli Hugh Warnera.
0: Mm-hmm. No właśnie powiedziałeś o tym, że miało to być zatytułowane Satan, bo taka piosenka też jest, ale nie jest to pisane jako szatan, tylko po angielsku.
1: Powiedz 10,
0: tak, dokładnie. Brzmi jak brzmi, ale zapisane jest to kompletnie inaczej. Kill For Me jest takie bardziej elektryczne.

0: A przed chwilą powrócił zespół, no, według wielu dziennikarzy muzycznych, jeden z najbardziej wpływowych, jeżeli chodzi o scenę rockową. Formacja Slowdive na antenie Akademickiego Radia Centrum w audycji z roku na rok. Kawałek Star Roving za nami. Powrót nie tylko do naszej audycji, ale generalnie też powrót po latach, bo
1: album... I to po 22.
0: 22, dokładnie. Tyle czasu minęło od ich ostatniego krążka. Powrócili w 2017 roku z krążkiem, znowu mówię, Slowdive. Pomimo tego, że zapowiedzi powrotu już pojawiły się mniej więcej pod koniec 2013 roku, kiedy to zespół powrócił dosłownie na chwilę, żeby zagrać jeden koncert w ramach festiwalu Primavera w Barcelonie. Mm-hmm. No i się zgadali tak ostatecznie, że początkowo rozszerzyli później ten jeden występ o trasę koncertową. Trasa koncertowa na napisanie albumu. No i mamy właśnie ten album.
1: Ale to w ogóle jest szaleństwo. Po 22 latach wydać album. Ja tylko przypomnę, że jesteśmy w roku 2017 dzisiaj w naszej audycji, a ten ostatni został wydany w 1995. Więc to są po prostu...
0: To jest jedna generacja.
1: Trzy dekady różnicy, no, tak naprawdę.
0: Dokładnie. Niesamowita sprawa. A powrót oczywiście. No forma świetna, trzeba przyznać. Muzyka taka raczej... Może zabrzmi to pejoratywnie. Typowo dla Slowdive, ale to znaczy,
1: tak,
0: że jest naprawdę świetna.
1: Ale to właśnie, to jest cudowne, że oni się przez tyle czasu nie zmienili w swoim brzmieniu. To znaczy, jest to trochę inne, bo produkcja jest bardziej nowoczesna.
0: Tak.
1: Oczywiście, ale nadal jest to charakterystyczne brzmienie. Dobra, my przechodzimy dalej, bo mamy jeszcze dla was sporo kawałków. Idols za chwilę z
0: grzejemy trochę punk rocka na naszej antenie. Madze, co jest kawałek z płyty Brutalism. I znowu pojawia się kolejny temat śmierci. Tym razem matki, wokalisty Joe Talbota, która zginęła podczas właśnie sesji nagraniowych albumu i pojawia się właściwie nie w ramach teledysku, bo właśnie kawałka Mother, jak i również jest na okładce tego albumu.
1: Boże.
0: Tak.
1: Ciężki to musiał być rok dla wielu muzyków, ten
0: bardzo,
1: 2017.
0: Zdecydowanie ciężki. No i album też treściowo jest ciężki, zdecydowanie. Madze to jest kawałek bardzo feministyczny, a przynajmniej Joe Talbot przed każdym występem tego utworu na żywo mówi, że jest po prostu feministą.
1: Tak?
0: Tak.
1: A to tego jeszcze nie słyszałam o tym. Ale generalnie jeszcze tylko powiem, zanim sobie tego cudownego kawałka przesłuchamy, że album został nagrany naprawdę bardzo niskim kosztem i początkowo był wydany w ogóle niezależnie. Także to też jest bardzo ciekawe, a aż tak tego w sumie chyba w tych nagraniach nie słychać, także już teraz sobie posłuchajmy.

0: kawałek Half Sister.
1: Prodo Martyr.
0: Akurat nie znałam.
1: Nie znałaś, a nie. Powinnaś znać zdecydowanie. To jest taki współczesny klasyk muzyki postpunkowej, zespół Prodo Martyr. Album nazywa się Relatives in Descent, a Half Sister to jest kawałek, który swoją drogą zamyka. Album, który z jednej strony nie jest koncepcyjny, a z drugiej strony jest, bo wszystkie utwory są skrojone w taki sposób pod względem muzycznym i tekstowym, żeby płynęły w jakąś taką jedną całość. To jest muzyka w szczególności, która robi wrażenie pod względem tekstów, które są... No naprawdę wspaniałe. No pierwszy kawałek, jaki możemy przesłuchać o tym albumie, w ogóle nawiązuje do objawienia się Jezusa Chrystusa przed Elvisem Presleyem. I to jest całkowita poważna historia. Natomiast numer, który przesłuchaliśmy przed chwilą, zamyka natomiast album i zaczyna się od jakiejś prześmiewczej trochę aluzji do rozdziału 18 Ewangelii Jana schwytania Jezusa Chrystusa. Jest gęsto.
0: Zamyka w sumie, koło się zamyka tutaj.
1: Tak.
0: Powiedz mi proszę, że ta siostra przyrodnia, jej się nic nie stało, bo te poprzednie piosenki z historiami...
1: Na końcu tego utworu i w sumie w większości utworów na tej płycie pojawia się tekst She's trying to reach you. Co to oznacza? Wokalista sam nie wie w ogóle.
0: Okej, dobra, już myślałam, że nie żyje. Jezus Maria. No ale w ogóle sam tytuł albumu Relatives in Descent. Boże, ale skleiliśmy playlistę wam na dzisiaj,
1: jest
0: co?
1: Genialna.
0: No jest genialna. Dobra, to przechodzimy dalej.
1: Trochę przegięliśmy, mam wrażenie, więc jedziemy dalej z czymś bardziej radiowym, przyjemnym, myślę.
0: Tak, Cedar z kawałkiem Let You Down z albumu Poison the Parish.
1: Tak, to jest ciekawa sytuacja, bo frontman zespołu Sean Morgan wspominał, że label od nich wymagał wytwórnia, aby ci bardziej się stali spopowieni, jakby to powiedzieć. W sensie, oni już grają muzykę bardzo radiowy rock, ale ich wytwórnia chciała, żeby grali muzykę na modłę Imagine Dragons.
0: Okej, a oni zrobili w ogóle co innego, bo to
1: co
0: znowu
1: wraca
0: do tych mocniejszych gitar. Właśnie ten album. Także, ale tutaj też te zwrotki są spokojniejsze, ale ten refren jest cięższy, melodyjny, ale cięższy.
1: To jest idealny utwór skrojony pod radio, można powiedzieć.
0: A to prawda, także to co? Musimy chyba posłuchać.
1: Oczywiście.
0: Już teraz.

0: Reklama.
1: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+. Stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
0: Reklama.
2: To jest audycja z roku na rok w Akademickim Radiocentrum.

0: polski akcent, zespół Lemon z kawałkiem Papier z albumu Tu. Tu.
1: I teraz w Radiu Centrum, można powiedzieć.
0: No tak. Tu jest chyba najmroczniejszym albumem, jaki zespół Lemon wydał kiedykolwiek. Z tego, co pamiętam, to Igor Herbut wtedy miał jakiś taki gorszy okres w życiu.
1: Dlatego muzyka mroczna.
0: Tak, muzyka jest mroczna, ale on też był wtedy podczas wszystkich wywiadów. Pamiętam, był taki odcinek u Kuby Wojewódzkiego właśnie z nim, gdzie był taki strasznie przybity i po prostu było widać, że człowiek nie jest w dobrym miejscu. I ten album to idealnie po prostu odzwierciedla.
1: I Herbuta ciągnęli do Wojewódzkiego, niesamowite.
0: No, i że go tam w ogóle zaciągnęli, to też jest hit. Ale bywa różnie, tak? Teksty Herbuta często mają wiele metafor. To jest bardzo ładowane emocjonalnie, nie tylko sposób, w jaki on śpiewa, ale to właśnie jak te teksty są
1: Igor
0: pisane.
1: Igor Herbut to jest zdecydowanie postać, która wyjątkowa jest w pewien sposób, bo rzadko się zdarza na naszej polskiej scenie, gdzie mamy artystę, który jest piekielnie utalentowany wokalnie i jednocześnie ma też piękne pióro.
0: Tak, i gra też na różnych instrumentach, ale to nie jest audycja do chwalenia Igora Herbuta. Tak, ale Papier właśnie pokazuje tu taką bardziej alternatywną, tak samo cały album Tu, taką bardziej alternatywną, mroczniejszą stronę właśnie tego zespołu, który wcześniej był znany właśnie z takich bardziej popowo-rockowych piosenek.
1: Ja tylko dodam w ramach ciekawostki, że całą tą płytę Lemon nagrali w studiu na tak zwaną setkę, czyli wszystko było grane razem, bez dogrywek, żadnego wklejenia fragmentów, niczego po prostu.
0: Tak.
1: Bardzo kameralny.
0: Dlatego to tak dobrze potem brzmi na żywo.
1: Tak.
0: A my przechodzimy do zespołu, który równie dobrze jak zespół Lemon brzmi na żywo. Nothing But Thieves z kawałkiem Amsterdam.
1: Z czym kojarzy ci się Amsterdam?
0: Pomidor.
1: Pomidor. To ja powiem, że z Ajaxem Amsterdam. No i właśnie też z zespołem Nothing But Thieves. Świetny kawałek. To jest chyba jeden z ich największych hitów. Warto też w ogóle wspomnieć, że oni w 2017 roku grali na Woodstocku, czy też Poland Rock Festival.
0: Tak.
1: Już teraz, jak wiemy, tam było pod sceną podobno ponad 500 tysięcy ludzi.
0: Wcale się nie dziwię.
1: Też
0: jakbym
1: nie
0: była
1: dziwię.
0: Wtedy na Poland Rocku, Woodstocku, to też bym tam biegła, bo są po prostu znakomici, wspaniali i album Broken Machine jest po prostu świetny. Fajnie się tego słucha całego po prostu po kolei, bo to się łączy w jedną całość i teraz Amsterdam to już chyba jest jedna z ich najpopularniejszych piosenek i to taki już jest koncertowy klasyk, że tak powiem, także posłuchajmy sobie teraz, jak to brzmi.

0: jest taka technika w horrorze i nazywa się to jumpscare. I ten utwór był właśnie taki. No nie był też łagodny, pomimo tego, że tytuł sugeruje to Soft od Motionless in White w audycji z roku na rok na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Ja musiałam to zrobić.
0: Musiałaś.
1: Musiałam to zrobić, to była...
0: Coś ty zrobiła.
1: W którymś, nie wiem, 2018 roku, chyba 19, nie pamiętam już, moja ulubiona piosenka na Spotify, nie wiem dlaczego. Nie
0: zakatowana słyszałam, całkowicie.
1: Nie słyszałam tej piosenki od liceum po prostu, ale musiałam ją tu wrzucić, bo Motionless in White nie pojawiały się jakoś bardzo często u nas, a to był już ich czwarty album tak naprawdę. Jakiś czas temu wystąpili w Polsce, także zespół nadal się trzyma bardzo dobrze na scenie, chociaż teraz robią trochę inną muzykę, ale tutaj też było lekkie przejście, bo było więcej takiego industrialu, elektroniki i trochę takie gotyckie to się zaczynało wszystko robić, jeżeli chodzi o ich twórczość, ale my przechodzimy już dalej, bo mamy dla was jeszcze
0: dwa utwory, a będziemy się powoli żegnać. Za chwilę zespół Royal Blood, który w 2014 roku stworzył potężną maszynę hypu na siebie, wydając swój debiut. No i w 2017 roku ruszyli już z kolejnym ich albumem, czyli How Did We Get So Dark. Według Jimmy'ego Page'a, który powiedział, że ten zespół prowadzi rocka w nowy wymiar. Czy miał rację? Być może, bo album okazał się naprawdę wielkim sukcesem. Za chwilę sobie sprawdzimy kawałek Sleep na naszej antenie, a na zakończenie klimaty, można powiedzieć, neonowe, przaśne nawet trochę.
1: Przyjemne, takie
0: przyjemne, letnie.
1: Weselsze, przyjemniejsze, czy weselsze, nie wiem, Hard Times od Paramore.
0: Paramore, to są klimaty nawiązujące do synthpopu lat 80. i to takiego gęstego synthpopu.
1: Tak, indie, tutaj wszystko jest jakby wymieszane. Jest to smutna muzyka brzmiąca wesoło.
0: Dokładnie.
1: Tak to też Hayley Williams opisywała. Także co, pozostaje nam się tylko pożegnać. Przed mikrofonem był Jakub Gryz.
0: I Agnieszka Piechota. Zapraszamy was na przyszłą i ostatnią audycję w sezonie wakacyjnym.
1: No właśnie, posłuchajmy już teraz na zakończenie i do usłyszenia.
0: Na razie.

0: Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu.
1: Mamy środę, minęła godzina 20, a to może oznaczać tylko jedno. Rozpoczynamy program Hot Lab w Akademickim Radiu Centrum. Ja nazywam się Filip Lech. Audycję realizuje Amelia Sulima. Przez najbliższą godzinę przeanalizujemy sobie wszystko, co działo się w ostatnim czasie w świecie sportów motorowych. Program rozpoczynamy jak zawsze od segmentu
0: Motorsportowe Newsy.
1: A dzisiejsze motorsportowe newsy rozpoczynamy od informacji, że FIA zatwierdziła krótsze wyścigi Formuły 1 w przyszłym roku. Komisja Formuły 1 zatwierdziła właśnie dzisiaj, dosłownie przed kilkoma godzinami, istotny pakiet zmian w regulaminie sportowym i technicznym na sezon 2027. No i tą najważniejszą nowością zarówno dla kibiców, jak i kierowców będzie dosyć zauważalne skrócenie dystansu niedzielnych wyścigów z około 305 do mniej więcej 290 km. W praktyce oznacza to, że w każdym Grand Prix zawodnicy przyjadą od 2 do 4 okrążeń mniej. To wydaje się niezauważalnie, ale to prawdę powiedziawszy jednak zawsze jest to jakaś zmiana. Jednak zawsze te 2-4 okrążenia czasem potrafią naprawdę zrobić różnicę. Czasem często kierowcy mówią, że gdzieś tam mu jednego czy dwóch okrążeń zabrakło, no to teraz nie zabrakłoby jednego, a pięciu czy sześciu nawet. Wynika to właśnie, jest to pokłosie tej wspaniałej rewolucji technologicznej, którą Formuła 1 przechodzi właśnie w tym sezonie. Żeby mniej więcej, żeby jakoś poprawić sytuację tego całego super clippingu, tego, że tyle rzeczy zależy od baterii, zmieniają się proporcje. Tutaj zmieniają się proporcje, jeżeli chodzi o silnik spalinowy i elektryczny, no ale żeby właśnie to mogło przejść, ta zmiana proporcji wiąże się z większym spalaniem paliwa, to znaczy, że więcej paliwa w baku, w zbiorniku generalnie będzie potrzebne, żeby przejechać wyścig. No i tutaj właśnie pojawia się ten problem, bo te wszystkie baki są homologowane, one są dosyć drogie, wpływają w znaczący sposób na konstrukcję całego bolidu. No i wiele zespołów, zwłaszcza tych mniej zamożnych, że tak powiem, no nie może sobie pozwolić na to, żeby projektować co rok nowy bak, no i oni chcieli te stare baki, te projektowane na sezon 2026 zostawić na przyszłoroczne konstrukcje, ale te baki są za małe, no biorąc pod uwagę tą zmianę proporcji, no to więcej będzie paliwa potrzebne do przejechania wyścigu, stąd właśnie ta zmiana, niby niewielka, to niby tylko 15 km, ale jednak zmiana będzie. No tutaj wszyscy zwracamy uwagę, no co dalej, no czy ta zmiana będzie już na stałe, że na stałe te wyścigi wszystkie będą troszeczkę krótsze, czy na przykład w 2028 czy 2029 roku, jak już zespoły trochę z tym okrzepną, zaprojektują nowe, większe baki, no czy wrócimy wtedy do tych starych, sprawdzonych długości wyścigów, głównych wyścigów niedzielnych, bo to głównie o to chodzi. Nie wiem, ale no tak czy siak jest to taka zmiana dosyć duża, dosyć zauważalna. Poważnej modyfikacji ulegną również przepisy dotyczące maksymalnego czasu trwania zawodów i to jest coś, czego się, szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem. Od przyszłego roku zniesiony zostanie sztywny 3-godzinny limit na rozegranie wyścigu, liczony od momentu zgaśnięcia czerwonych świateł. No tutaj właśnie to wygląda w tej chwili tak, że w momencie, jak mamy pierwszy start wyścigu, bez względu na to, co się wydarzy, ile czasu zmarnujemy na czerwone flagi i tak dalej, wyścig musi skończyć się po upływie 3 godzin, czyli na przykład jeżeli wyścig, normalny start do wyścigu będzie o godzinie na przykład, nie wiem, 15.03 czasu lokalnego, no to bez względu na to, co by się działo w trakcie wyścigu, to nie może on się skończyć później niż o 18.03. Teraz ten przepis zostaje zmieniony. Zamiast tego dyrekcja zawodów będzie ustalać maksymalną godzinę zakończenia rywalizacji indywidualnie dla każdego toru. Głównym kryterium przy wyznaczeniu tej nieprzekraczalnej granicy będzie godzina zachodu słońca w danej lokalizacji, no co jest dosyć oczywiste, bo lidy Formuły 1 w przeciwieństwie do chociażby aut Endurance nie mają świateł, więc jeżeli dany obiekt nie ma sztucznego oświetlenia, no to po prostu F1 po zmroku ścigać się nie będzie. Zmiana ta ma zagwarantować kibicom na trybunach obejrzenie widowiska w jak najpełniejszym wymiarze, nawet w przypadku przedłużających się przerw wywołanych, tak jak mówiłem, na przykład czerwoną flagą. Ciekawą kwestią do rozwiązania pozostaje jednak to, jak dokładnie ten przepis będzie egzekwowany podczas rund rozgrywanych przy sztucznym oświetleniu. No teoretycznie tam żadnych zmian nie ma, no ale też nie można tam popadać w przesadę. No to też nie może wyglądać tak, że będą jakieś, nie wiem, trzy długie czerwone flagi i ten wyścig będzie trwał powiedzmy 6 godzin. No ale no, mimo wszystko to pewnie będą jakieś pojedyncze, poszczególne przypadki. Rzadko zdarza się, żeby wyścig Formuły 1 dobił do tego limitu 3 godzin, więc nawet te dłuższe limity też wydaje mi się, to nie będzie aż tak gigantyczny problem. Kolejna nowinka regulaminowa daje dyrektorowi wyścigowemu bardzo przydatne narzędzie podczas treningów. W przypadku wywieszenia czerwonej flagi będzie on mógł swobodnie wydłużać czas trwania sesji, co dotychczas było dozwolone wyłącznie w weekendy sprinterskie. Bo w weekendy sprinterskie mamy tylko jedną sesję treningową, kierowcy mają tylko godzinę czasu, żeby zapoznać się z torem. No i jeżeli by była jakaś czerwona flaga, no to wtedy ten czas stracony jest bolesny. No i od bodajże zeszłego roku została wprowadzona ta zasada, że jeżeli jest czerwona flaga w trakcie treningu tego jedynego w weekendzie ze sprintem, no to dyrektor wyścigu wstrzymuje czas, żeby kierowcy mieli jednak jeszcze troszeczkę więcej czasu do pojeżdżenia na torze. Włodarze Formuły 1 zdecydowali się również na zniesienie dotychczasowych obostrzeń w obszarze homologacji skrzyń biegów. Dzięki uwolnieniu tych restrykcji inżynierowie odzyskają swobodę w modyfikowaniu i rozwijaniu tego komponentu oczywiście na przestrzeni nadchodzącego sezonu. To jest bardzo ważna zmiana, bo to jest na przykład coś, co dosyć mocno usadza McLarena w tym sezonie, no bo McLaren stworzył skrzynię biegów, która nie do końca współgra z jednostką napędową Mercedesa. Oni teoretycznie mogliby to zrobić, ale boją się kar dosyć dotkliwych za to, bo nie mogą w trakcie sezonu wymieniać tej skrzyni biegów. Od przyszłego roku będzie to już dozwolone, to znaczy jeżeli jakiś zespół będzie potrzebował zmian w obrębie skrzyni biegów, to normalnie, swobodnie będzie mógł to robić w trakcie sezonu. Nie będzie musiał czekać do końca roku i męczyć się przez cały sezon, tak jak McLaren w tym sezonie się męczy z niepasującą do końca do filozofii jednostki napędowej skrzynią biegów, no ale niestety McLaren do końca sezonu i tak będzie musiał się z tym męczyć. Sporo jest tych zmian, niektóre mi się nie podobają, jak na przykład te skrócenie wyścigu, a niektóre są ciekawe i wydaje mi się takie, ja przynajmniej się ich nie spodziewałem. Iza Kadżar wraca do akcji w Grand Prix Azerbejdżanu oraz podpisał kontrakt z Red Bullem. Po obuszczeniu trzech ostatnich rund wyścigowych do rywalizacji powróci 22-letni francuski kierowca. Nabawił się on dosyć uciążliwej kontuzji nadgarstka podczas sierpniowego treningu bokserskiego. Wykluczyło go to ze startów w

0: Arną. Udana rekonwalescencja to jednak nie jedyny wielki powód do świętowania dla Francuza, bo stajnia z Milton Keynes ogłosiła, że Adjar przedłużył swój kontrakt i pozostanie kierowcą zespołu Red Bull Racing na cały sezon 2027. Szef zespołu, Laurent Mekies, zaznaczył, że przy tak rewelacyjnej dyspozycji zawodnika przedłużenie umowy było w zasadzie zwykłą formalnością. Przypomnijmy, że Isaac zadebiutował w Formule 1 w 2025 roku. Już w obecnym sezonie spisuje się świetnie. No to jest chyba ostatni zawodnik od czasu Sergio Pereza, i to takiego wczesnego Sergio Pereza w Red Bullu, który daje radę, jeżeli chodzi o występy, który nie jest gdzieś tam, to nie mamy sytuacji taką, gdzie Max Verstappen walczy o zwycięstwo, a drugi kierowca Red Bulla gdzieś tam miota się w drugiej dziesiątce, tylko Isaac Adjar naprawdę miał kilka niezłych występów, regularnie wchodzi do Q3, regularnie zdobywa niezłe punkty. Udało mu się nawet raz stanąć na podium przecież w tym sezonie w Monako, więc tak, no Isaac Adjar, to było dla mnie dosyć oczywiste, że przedłuży kontrakt z tym Red Bullem, no ale tutaj zarówno Arvid Lindblad, Liam Lawson też nieźle spisywali się, no ale ostatecznie jednak skład Red Bulla pozostanie w przyszłym roku taki jak obecnie. Tutaj zagadką będzie jeszcze właśnie skład tego drugiego zespołu Red Bulla, a więc ekipy Racing Bulls na przyszły sezon, no bo tutaj mamy Liama Lawsona, który szczerze powiedziawszy zalicza moim zdaniem najlepszy sezon w karierze, Arvida Lindblada, dla którego to jest debiutancki rok, i Arvid Lindblad spisuje się fantastycznie, co prawda bolid też jest naprawdę szybki, ale i Lawson, i Lindblad jeżdżą genialnie. Red Bull ma z kolei tego fantastycznego bułgarskiego lidera Formuły 2, który na 99% mistrzostwo F2 zdobędzie, a mianowicie Nikolę Cołowa. No i ten Cołów jest gdzieś tam przymierzany do fotela wyścigowego w Formule 1. Problem polega na tym, że nie ma za bardzo gdzie go wstawić. Nie ma w tej chwili w ekipie Red Bulla takiego kierowcy, który zdecydowanie by odstawał. No Max Verstappen to jest oczywiste, że on tam będzie jak długo tylko będzie chciał, no ale zarówno Adjar, jak i Lawson i Lindblad spisują się w tym sezonie fantastycznie, no i tutaj jest to właśnie ta zagadka, jak ten rozkład foteli w stajni Red Bulla się rozłoży, a prawdę powiedziawszy tutaj ostrzyliśmy sobie zęby na to, co będzie się działo na rynku transferowym, bo wielu kierowców po tym sezonie kończyło kontrakty z obecnymi pracodawcami, ale wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku aż tylu zmian nie będzie. No z Williamsa nie odchodzą kierowcy, z Audi najprawdopodobniej też, z Astona Martina też raczej nie, no i tutaj niewiele jest pól do zmian, no i to takie największe pole wydaje się było w Racing Bulls, no ale nie wiem, jak to rozegrają. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tę część segmentu motorsportowe newsy. Program Hot Lap wróci po przerwie muzycznej.
1: Hot Lap.

0: Kotlap.
1: Wracamy do programu Hot Lab i wracamy do segmentu Motorsportowy News. A tutaj o informacji o tym, że FIA planuje istotne modyfikacje w systemie Aduo. Chodzi tutaj o ten system, program dodatkowych możliwości rozwoju i aktualizacji po stronie silnika. Według doniesień medialnych odpowiednie korekty w nim już na sezon 2027 planuje wprowadzić Międzynarodowa Federacja Samochodowa. Taką nowiną podzielił się serwis The Race, podkreślając, że ten plan narodził się po wątpliwościach, jakie wprowadził cały program w tym sezonie. W ramach pierwotnego założenia miał on pomagać producentom słabszych silników, którzy popełnili jakieś fundamentalne błędy konstrukcyjne w zniwelowaniu strat do rywali mimo szeroko zakrojonych homologacji. Tymczasem mimo nawet wprowadzenia korekt już po inauguracji nowej ery regulacyjnej, najsłabszemu podmiotowi, czyli Hondzie, nie udało się, co tu dużo mówić, nadrobić tych zaległości. W związku z tym właściciel Astona Martina, Lawrence Stroll, od kilku tygodni miał zacząć naciskać na FIA w kwestii dodatkowego wsparcia dla japońskiego producenta. To tłumaczyłoby też niedawną wypowiedź Mohameda Bin Sulayema, więc prezydenta FIA, dotyczącą przyszłości Fernando Alonso. Mohamed Bin Sulayem mówił w takiej dosyć kontrowersyjnej, interesującej wypowiedzi, że zrobi wszystko, żeby Fernando Alonso mógł znowu rywalizować o najwyższe cele w Formule 1. No, czyli zasugerował, że gdzieś tam jakąś pomoc Aston Martin i Honda otrzymają. Fakt faktem, system Aduo jest dosyć kontrowersyjny, a przede wszystkim w zasadzie największe kontrowersje, jeżeli chodzi o ten system, no to wzbudza właśnie metoda pomiaru tego systemu Aduo, no bo mierzy się tutaj tylko i wyłącznie moc silnika spalinowego, a tak jak już dobrze wiemy, powtarzamy to w zasadzie od wielu miesięcy, w obecnej erze Formuły 1, co jest też jej największym problemem, bardzo wiele zależy od komponentu elektrycznego. Tam jest prawie połowa mocy, ponad 45% tej mocy idzie właśnie z tego komponentu elektrycznego, więc śmiało można powiedzieć, że silnik spalinowy to nie wszystko, a FIA bada tylko silnik spalinowy i na podstawie tych wyników tego komponentu spalinowego przeznacza te wszystkie żetony na poprawę silników. W związku z czym no, Red Bull zrobił teoretycznie najszybszy silnik, no ale nie ulega wątpliwości, że to Mercedes ma najlepszą i najwydajniejszą jednostkę napędową, a dzięki tym absurdom w mierzeniu Aduo, Mercedes ma możliwość wprowadzenia poprawki, jednej w tym sezonie i jednej w przyszłym sezonie, do swojej jednostki napędowej, czyli ten system, który miał wyrównywać szanse. No, w praktyce to wygląda tak, że najmocniejszy dostawca jednostki napędowej może jeszcze poprawić swój sprzęt, a na przykład Red Bull utknął, bo zrobił najlepszy silnik spalinowy, no ale ten komponent elektryczny nie jest u nich tak wydajny jak w Mercedesie, no i są w bardzo dużej kropce, no i to jest właśnie ten największy minus. Ciekawostką, o której tutaj trzeba wspomnieć, jest to, że FIA od początku chciała, żeby do tych pomiarów brana była cała jednostka napędowa i to ponoć właśnie producenci silników wymusili to, żeby był badany jedynie komponent spalinowy, no co okazało się kompletną bzdurą, kompletną katastrofą, no i FIA musi to teraz w jakiś sposób prostować. Nic dziwnego, że Mattia Binotto, a więc ten taki głównodowodzący ekipy Audi, zasugerował wprowadzenie właśnie innego sposobu rozliczania korzyści z Aduo i faktycznie mają być tutaj korekty. Te korekty miałyby koncentrować się na dwóch obszarach. Zapewnienie jeszcze większego wsparcia będącym mocno w tyle producentom oraz ogólnym udoskonaleniu całego systemu. Przyjmuje się, że w tym drugim kontekście federacja rozważa różne rozwiązania. Może to objąć zmiany właśnie sposobu pomiaru wydajności, włączając to rozmiar turbosprężarki, temperatury robocze. No tak czy siak, no tutaj jest bardzo dużo cały czas możliwości do poprawki. No i tutaj będziemy śledzić, bo jak najbardziej jestem za tym, żeby ten system Aduo udoskonalać, bo ten system uważam jest dobry, dobrze pomyślany, ale zdecydowanie już doświadczenia z tego sezonu pokazują, że wymaga on jeszcze nieco pracy. Testy nowych opon Pirelli MotoGP przed sezonem 2027. To jest ten temat, o którym musimy sobie teraz omówić. W poniedziałek na torze Red Bull Ring odbył się test opon Pirelli z udziałem aż 18 zawodników, więc całkiem spore te testy. Motocykliści sprawdzali prototypowe maszyny o pojemności 850 cm, bo tak jak Formuła 1 w tym roku przeżywa rewolucję technologiczną, tak MotoGP tą rewolucję będzie przeżywało w przyszłym roku. Cała piątka producentów, a więc Ducati, Aprilia, Honda, Yamaha i KTM wzięli udział w tych testach. Dostosowali, jeżeli chodzi o to, jak to wszystko wyglądało, no to brali też te motocykle obecnej generacji, nieco zmienione, tak zwane te mule, czyli motocykle coś pomiędzy tymi tegorocznymi a przyszłorocznymi. Sesja przebiegła bez udziału mediów oraz oficjalnego pomiaru czasu. Podział poszczególnych motocykli pomiędzy biorących udział w teście zawodników nie został ujawniony. Na torze, to wiemy już z tego, co mówiły nam zespoły, na torze pojawili się tak: Marc Marquez, Pedro Acosta, Tobrak Razgatioglu oraz przyszli debiutanci Senna Edius, Izan Guevara. Z powodu nieobecności Luki Mariniego oraz Joana Mira ich miejsca na torze zajęli zawodnicy LCR Honda, a więc Joan Zarco i Diego Moreira. Ogumienie sprawdzali również zawodnicy przechodzący do serii Superbike, czyli Jack Miller, Brad Binder i Franco Morbidelli. Maverick Vinales potraktował te jazdy jako okazję do oceny stanu swojego barku przed powrotem na Grand Prix Japonii, który wciąż nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzony. W Austrii zabrakło Nicolo Bulegi oraz Davida Alonso i Daniela Holgado. Dyrektor działu wyścigowego Pirelli, Giorgio Barbier, poinformował, że zawodnicy testowali miękkie, pośrednie i twarde mieszanki opon typu slick naprzód i tył. Przedstawiciel producenta zaznaczył, że zebrane od motocyklów dane posłużą do dokładniejszego określenia charakterystyki docelowej gamy ogumienia na sezon 2027. Na pierwszy kontakt z oponami Pirelli wciąż czekają zawodnicy zmieniający zespoły, a więc Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo czy Jorge Martin. Dalsze prywatne próby ogumienia będą teraz kontynuowane wyłącznie przez zawodników testowych. Także no już tutaj ewidentnie widać, że ta nowa era w MotoGP się zbliża. Dostajemy też pewne informacje odnośnie kalendarza, bo według nieoficjalnych źródeł ten kalendarz ma pojawić się w piątek i będziemy już wiedzieć, jak będzie to wyglądało, jeżeli chodzi o MotoGP w przyszłym roku. Już pojawiły się informacje, że tak, Grand Prix Walencji klasycznie, tak jak już od wielu, wielu, wielu lat będzie kończyło sezon, to po pierwsze, a po drugie, ponoć z kalendarza ma wypaść tor Balaton Park, a więc nie będzie już Grand Prix Węgier w MotoGP. To jest ciekawe, bo dopiero w zeszłym roku Balaton Park dołączył do stawki. Mieliśmy raptem dwa weekendy Grand Prix Węgier na torze Balaton Park. No powiedzmy sobie szczerze, ten tor tak średnio się sprawdził. Bardzo ciężko było wyprzedzać na tym obiekcie. Przede wszystkim w tym sezonie bardzo ciężko oglądało się tą rywalizację, gdzie ewidentnie nawet ci zawodnicy, którzy byli z tyłu, mieli lepsze tempo, mieli trudności z wyprzedzeniem tych z przodu. To można porównać trochę do Grand Prix Hiszpanii na Madringu Formuły 1, więc tutaj ciekawostka już tutaj jest, jeżeli chodzi o ten przyszłoroczny kalendarz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W piątek ma być więcej informacji. Jeżeli chodzi o te pierwsze oficjalne testy z pomiarem czasu, no to zaplanowano je na 1 grudnia w Walencji. zespół fabryczny Hondy oficjalnie poinformował, że Joan Mir opuści dwa najbliższe wyścigi o Grand Prix Japonii oraz Indonezji. Przerwa hiszpańskiego zawodnika jest bezpośrednią konsekwencją powracających i nasilających się problemów zdrowotnych. Przypomnijmy, że z powodu złego samopoczucia Mir nie ukończył zmagań w Grand Prix San Marino, a podczas rundy w Austrii zastępował go Taka Nakagami. Mimo przeprowadzenia szeregu specjalistycznych badań, lekarze wciąż nie byli w stanie postawić jednoznacznej diagnozy. Jak przekazał w komunikacie dr Angel Charte, zawodnik od kilku miesięcy zmaga się z objawami obniżającymi jego poziom energii oraz wydajność na torze. Ze względu na narastający charakter tych dolegliwości skierowano go na szczegółową obserwację do szpitala uniwersyteckiego DSU. Główny lekarz zalecił zawodnikowi bezwzględny odpoczynek i poddanie się serii zabiegów przez najbliższe 2 tygodnie. Jego stan będzie w tym czasie stale monitorowany przez specjalistów. No i tak, kolejne oficjalne potwierdzenia będą już po weekendzie w Indonezji. Wobec nieobecności podstawowego zawodnika ekipa HRC wyznaczyła już zastępcę na nadchodzące Grand Prix Japonii, a będzie nim Somkiat Chantra, a więc zawodnik, którego już w zeszłym roku mogliśmy oglądać w stawce MotoGP. Człowiek, który no w tym sezonie ściga się w superbajkach, ale ścigał się w zeszłym roku też na Hondzie w MotoGP, no i w Grand Prix Japonii będzie na fabrycznej Hondzie. Tajski zawodnik jeździł. Taka Nakagami z kolei będzie się ścigał z dziką kartą, a więc 5 motocyklów Hondy zobaczymy w ten weekend na torze Motegi. No i trzymamy oczywiście kciuki za Joana Mira. Tutaj no, przypominają się te naprawdę niebezpieczne historie zdrowotne, chociażby Casey'ego Stonera. No, pamiętamy, że Casey Stoner musiał przedwcześnie zakończyć karierę właśnie przez tego typu neurologiczne problemy. No, miejmy nadzieję, że Joan Mir nie będzie musiał kończyć przedwcześnie kariery. No, co prawda na to miejsce Joana Mira w Gresini Ducati na przyszły sezon może gdzieś tam łakomym wzrokiem patrzeć Manu Gonzalez, ale myślę, że Gonzalez nie chciałby przejmować fotela w MotoGP właśnie w takiej sytuacji. Trzymamy kciuki za powrót do zdrowia mistrza świata sezonu 2020. Tym akcentem kończymy segment motorsportowy News, a program Hot Lap wróci po przerwie.
0: Hot Lap.

0: Hot Lap.
1: Wracamy do programu Hot Lap i przechodzimy do segmentu
0: Inne serie.
1: A w nim porozmawiamy o ostatnim weekendzie MotoGP na torze Red Bull Ring w Austrii. No i tak, przed wyścigiem dostaliśmy informację o tym, że po kontuzji kciuka do stawki wraca Ai Ogura, mnóstwo punktów stracił w klasyfikacji generalnej. Ogura, którego jeszcze gdzieś tam w okolicach przerwy wakacyjnej typowałem na kandydata do Mistrzostwa Świata. Wydaje mi się, że przez tą kontuzję, której nabawił się podczas treningu tych dwóch opuszczonych rund w Aragonii i w Misano, no raczej wypisał się już Ai Ogura z walki o Mistrzostwo Świata. No ale niemniej bardzo fajnie, że znowu widzimy w stawce sympatycznego Japończyka. Z powodu wspomnianych wcześniej kłopotów zdrowotnych Joana Mira w Austrii zastąpił Taka Nakagami, a kontuzję wciąż leczy Maverick Vinales. Ponownie na motocyklu ekipy KTM Tech 3 zastąpił go Pole Spargar. Ponoć na torze Motegi w Japonii ma wrócić już na swój motocykl Vinales. No i cóż, no tutaj przed wyścigiem martwiliśmy się o pogodę, no bo Austria zazwyczaj, tor Red Bull Ring położony w Alpach, zazwyczaj ścigaliśmy się w nim w wakacje, teraz przełożony w kalendarzu gdzieś tam na połowę września, no i gdzieś tam ta pogoda była niebezpieczeństwem, że może będzie padało, czy coś. Ostatecznie mieliśmy szczęście, bo te piątek, sobota, niedziela było dosyć ciepło, dosyć słonecznie. Co prawda nie tak gorąco jak w lecie, ale całkiem nieźle to wyglądało. No i przechodzimy sobie do kwalifikacji. A tutaj pole position wywalczył Jorge Martin. Zawodnik Aprili uzyskał czas 1:27.917 i pokonał Marka Marqueza o zaledwie 15 tysięcznych sekundy. Pierwszy rząd uzupełnił Pedro Acosta, który stracił do zwycięzcy 71 tysięcznych. Drugi rząd mieli utworzyć Marco Bezzecchi, Ai Ogura i Alex Marquez, no a dalej Pecco Bagnaia, Fabio Gianantonio i Fabio Quartararo. Przechodzimy do sprintu. No a zmagania w sprincie na torze Red Bull Ring rozpoczęły się od dramatycznego kontaktu w tej pierwszej szykanie pomiędzy Jorge Martinem a Markiem Marquezem, no w wyniku czego zawodnik Aprili spadł aż na 8. pozycję. Zawodnik Aprili, który przecież startował z pole position. No i wydawało się, że to już będzie koniec marzeń Jorge Martina o jakimś dobrym wyniku w tym wyścigu. No a na prowadzenie wyszedł Pedro Acosta. Pedro Acosta, no tutaj Grand Prix Austrii to jest domowy tor, domowy wyścig dla KTM, austriackiej marki. Oni tutaj wiele sobie obiecywali po tym wyścigu, no bo obiekt znają w zasadzie jak własną kieszeń. Pedro Acosta też sporo mówił o tym, że no wypadałoby w końcu wygrać i zwycięstwo tutaj byłoby tym takim no zwieńczeniem przygody Acosty z KTM-em. No i tempo miał rewelacyjne, no w kwalifikacjach nie wyszło, no ale w sprincie po prostu odjeżdżał rywalom niesamowicie, no on był to na innej planecie, jeżeli chodzi o tempo. No ale Jorge Martin też miał rewelacyjne tempo, przebijał się przez stawkę, w zasadzie na każdym okrążeniu kogoś wyprzedzał. Błyskawicznie znalazł się na 4. miejscu, był już za Marquezem i Bezzecchim. I jednego, i drugiego wyprzedził z dosyć sporą łatwością. No to pokazywało, że to tempo Jorge Martina też było świetne. On jechał bardzo podobną prędkością co Pedro Acosta. No i tutaj pluliśmy sobie w brodę, że tutaj Martin na starcie tego sprintu spadł, no bo faktycznie walka o zwycięstwo za Acostą w sprincie byłaby rewelacyjna. No wydawało się, że w zasadzie mamy tutaj wszystko już ułożone, no ale przełomowy moment nadszedł na 3 okrążenia przed końcem, kiedy jadący na czele Acosta zaliczył upadek w szykanie i wypadł w zasadzie z tego sprintu. Bardzo dramatyczny moment. Sam Pedro Acosta tłumaczył się tym, że po prostu poczuł się zbyt pewnie. Jechał już tam te 3-4 sekundy z przodu, a w świecie MotoGP to jest gigantyczna przewaga. Rozluźnił się, zerknął gdzieś tam na wskaźnik paliwa, żeby mu nie zabrakło do końca tego sprintu. No i zapatrzył się po prostu w ten wskaźnik, zjechał na żwir, no i to był w zasadzie koniec marzeń o zwycięstwie w sprincie. W związku z tym zwycięstwo w tym krótszym wyścigu zaliczył Jorge Martin, dokładnie tak. Wracając na prowadzenie w klasyfikacji generalnej, drugie miejsce Marc Marquez, trzecie Marco Bezzecchi, dalej Ai Ogura, Alex Marquez, Pecco Bagnaia, Joan Zarco, Fermin Aldeger. No a ten jeden, jedyny, ostatni honorowy punkcik w tym sprincie dla KTM-a wywalczył Brad Binder. No i przechodzimy teraz do rywalizacji w wyścigu głównym. Wyścig rozpoczął się od bardzo dobrego startu zawodników Aprilii, Jorge Martina oraz Marco Bezzecchiego. Po zgaśnięciu czerwonych świateł to oni nadawali początkowe tempo rywalizacji. Na drugim okrążeniu Bezzecchi wyprzedził Martina na wyjściu z pierwszego zakrętu. Lider klasyfikacji generalnej natychmiast skontrował ten atak w trzecim zakręcie i odzyskał prowadzenie. Za czołową dwójką jechali w tym czasie Ai Ogura, Marc Marquez oraz Pedro Acosta, zawodnik zespołu KTM. Po słabszym starcie spadł na piątą lokatę, no jednak szybko rozpoczął odrabianie strat. Jeszcze na drugim kółku Acosta wyprzedził zarówno Marqueza, jak i Ogurę, awansując na trzecie miejsce. Dalej mieliśmy walkę z Marco Bezzecchi na dohamowaniu do szykany. Acosta wyprzedził Bezzecchiego, awansował na drugie miejsce. Pięć kółek później mieliśmy epicką walkę pomiędzy Pedro Acostą a Jorge Martinem. No ale tutaj też Martin nie miał szans z Pedro Acostą, który po prostu miał najszybsze tempo. No i tutaj Acosta już w drugiej połowie wyścigu dyktował tempo stawcy, tak jak w sprincie. Nie zabrakło tym razem w jego przypadku koncentracji. W samej końcówce jeszcze Jorge Martin bardziej niż na ataku, na próbach ataków na Pedro Acosta musiał skupić się na obronę przed naciskającymi Bezzecchim i Ogurą, którzy no w końcówce mieli szybsze tempo od lidera klasyfikacji generalnej, no ale udało mu się obronić to drugie miejsce. No i tak, Pedro Acosta, zawodnik, którego ja osobiście uważam za jednego z trzech najlepszych zawodników w tej chwili w MotoGP bez podziału na motocykle. W tej trójce są dla mnie Marc Marquez, Fabio Quartararo, no i właśnie Pedro Acosta. Zawodnik, który bardzo, bardzo długo czekał na to pierwsze zwycięstwo. 56. to był wyścig Pedro Acosty w MotoGP i dopiero udało mu się wygrać po raz pierwszy. 15 podiów miał już wcześniej, to było jego 16 podium. Żaden kierowca nigdy w MotoGP nie stanął tyle razy na podium bez ani jednego zwycięstwa, więc tutaj no faktycznie trochę już tych oczekiwań było. Kilka razy ocierał się o to zwycięstwo Pedro Acosta, ale za każdym razem czegoś brakowało. Najczęściej tym czymś, czego brakowało, to było właśnie tempo motocykla KTM, na którym już trzeci sezon ściga się Acosta, który podpisał kontrakt przecież z Ducati. Od przyszłego sezonu będzie w teamie fabrycznym partnerem Marca Marqueza. Rewelacyjny w ogóle skład. No i pokazał Pedro Acosta, że potrafi wyciągać wnioski z tego sprintu, potrafi być niesamowicie szybki, no i wreszcie się udało. Pedro osiągnął to, co wszyscy w zasadzie zastanawialiśmy się, czy on, kiedy to się wydarzy, bo czy się wydarzą, to byliśmy pewni po tym, jak dominował swojego czasu rywalizację zarówno w Moto2, jak i Moto3 Pedro Acosta. Wiedzieliśmy, że w MotoGP to też będzie mocne nazwisko. No i w końcu się udało. Pedro Acosta wygrał, drugi Jorge Martin, dalej Marco Bezzecchi, czwarty Ai Ogura, piąty dopiero Marc Marquez, a więc no ewidentnie Ducati na Red Bull Ringu, na torze, na którym zawsze Ducati było bardzo mocne. Przecież jak przypomnimy sobie, to przez ostatnie 10 lat tylko dwa razy nie udało się na tym torze wygrać Ducati. W tym roku ewidentnie tempa nie było. Aż ponad 7 sekund straty na mecie do Pedro Acosty, dalej Brad Binder, Pecco Bagnaia, Fermin Aldeger, Fabio Di Giovinazzo, Joan Zarco, Bastianini, Fernandez, Taka Nakagami z trzema punktami na zastępstwo za Joana Mira, Luca Marini, no i ostatni punkcik za 15 miejsce do domu zabrał Diogo Moreira. Więc no tutaj był całkiem dobry wyścig, fajnie się to oglądało, fajnie, że wygrał Pedro Acosta. Rzućmy sobie teraz okiem na klasyfikację generalną MotoGP teraz, a tutaj Jorge Martin wrócił na prowadzenie, 306 punktów, 12 oczek za nim Marc Marquez, 294, 42 punkty mniej, 264 oczka Marco Bezzecchi. Na czwarte miejsce wskoczył Pedro Acosta, punktów 234, 230 Fabio Di Gianantonio, 222 Ai Ogura. No i tak, nawet Marc Marquez pytany przed tym wyścigiem, czy no to jest domowa runda KTM-a, no czy Marquez ewentualnie nie dałby trochę fory Pedro Acosta w walce o to jego pierwsze zwycięstwo, z racji tego, że nie liczy się już w walce o tytuł mistrzowski. No i Marc Marquez tak się popatrzył, powiedział, no jak się nie liczy, no przecież traci raptem 72 punkty. Marquez po Grand Prix Włoch na torze Mugello do Marco Bezzecchiego stracił 102 oczka, a teraz ma już o 30 punktów więcej, więc no przy obecnej erze sprintów no te 72 punkty no to naprawdę jest jeszcze do odrobienia, no i sam Marquez mówi, że on nie skreśla absolutnie Pedro Acosty z walki o tytuł. No wydaje mi się jednak, że to jest takie myślenie trochę za bardzo na wyrost, że ten motocykl KTM-a jednak na dłuższą metę nie pozwoli Acoście na walkę o tytuł, no jednak tutaj Ducati i Aprilia rozegrają tą walkę między sobą, więc będziemy mieli rywalizację Jorge Martina, Marca Marqueza i Marco Bezzecchiego. Tutaj przypomnijmy sobie weekend na torze Misano, gdzie w zasadzie wszyscy skupiali się na rywalizacji Marqueza z Bezzecchim, no i mało kto pamiętał, że do Misano to właśnie Martin przyjeżdżał jako lider mistrzostw świata. W Austrii przypomniał o sobie, przypomniał, że to wciąż może być potwornie skuteczny zawodnik, no i ta walka trzech zawodników o mistrzostwo świata jak najbardziej będzie nas rozpalać jeszcze przez kilka tygodni. Wciąż jeszcze jest kilka rund, no bo przed nami teraz Japonia, dalej Indonezja, Australia, Malezja, być może Katar, no i na koniec sezonu jeszcze Portugalia i Walencja, więc sporo jeszcze wyścigów zostało do końca, sporo punktów do zdobycia, no i wydaje mi się, że z całą moją sympatią gigantyczną do Pedro Acosty, no to właśnie Jorge Martin, Marc Marquez i Marco Bezzecchi rozstrzygną między sobą walkę o tytuł mistrzowski w tym sezonie, no co nie zmienia faktu, że całkiem ciekawie to wszystko się układa. Grand Prix Japonii 2-4 października, więc nie w ten weekend, a w następny. Harmonogram nieco bardziej hardkorowy dla europejskich fanów. W sobotę kwalifikacje, godzina 3:50 rano, 8 sprint, w niedzielę 7 rano wyścig główny, więc tutaj będzie naprawdę wydarzenie dla koneserów, ale warto, bo Tor Motegi, Twin Ring Motegi, bardzo ekscytujący obiekt. Na koniec opowiemy sobie jeszcze o nadchodzącym Grand Prix Azerbejdżanu Formuły 1, bo to już w ten weekend. Niezwykły tor z niezwykłymi zakrętami, tymi 90-stopniowymi i charakterystyką, no bo przypomnijmy, z jednej strony najdłuższa, prawie 2-kilometrowa prosta w kalendarzu, a z drugiej najwęższy punkt w całym kalendarzu, gdzie no nie ma opcji, żeby dwa bolidy zmieściły się obok siebie, więc no nie wyobrażam sobie, jak te auta z super clippingiem spiszą się przede wszystkim na tej niesamowicie długiej prostej startowej. No ten ostatni, ten taki zjazd w dół przed tą prostą, no to będzie naprawdę bardzo wolna jazda. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Monza, w sumie tej Monzy tak wszyscy się obawialiśmy, a nie było wcale tak źle. Może w Baku też to nie będzie wyglądało aż tak fatalnie. Ciężko stwierdzić, kto będzie faworytem. Na ślepo najbezpieczniej obstawić się Mercedesa, no ale Formuła 1 bywa nieprzewidywalna. Rok temu w tym wyścigu wygrał Max Verstappen, w Red Bullu drugi był George Russell, a na najniższym stopniu podium stanął za kierownicą Williamsa Carlos Sainz, a więc no tutaj Ciężko jest nam wyobrazić sobie, żeby Carlos Sainz znów mógł stanąć na podium, a tak jak mówię, Formuła 1, zwłaszcza na torze w Baku, potrafi być bardzo, ale to bardzo nieprzewidywalna, no i szczerze powiedziawszy, dużo sobie obiecuję po tym wyścigu, bo może być, jak to zazwyczaj w Baku bywa, naprawdę interesujące. Harmonogram nieco inny niż zazwyczaj. Wyścigu nie będzie w niedzielę z powodu Święta Narodowego w Azerbejdżanie. Całe wydarzenie będzie przesunięte o jeden dzień do przodu, to znaczy już jutro, już w czwartek będą treningi. Czwartek 10.30, pierwszy trening, 14.00, drugi trening. Piątek godzina 10.30, trzeci trening. O 14.00 w piątek kwalifikacje i w sobotę o 13.00 wyścig, więc tutaj, żeby nie zapomnieć, żeby nie przegapić wyścig w ten weekend, nie w niedzielę, a w sobotę. Szkoda by było takie Grand Prix przegapić, bo wyścig w Baku to zawsze duże emocje. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek programu Hot Lap. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Dzisiaj przy mikrofonie był dla Was Filip Lech. Do usłyszenia.
0: Hot Lap.

0: Koniec odcinka pierwszego.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

sharp shock. They don't do it again. Dig it, and then you've got a

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej oka w mieście.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Radio Centrum. Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.

0: wódce, gdy już doprzedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą.
1: Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle.